0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: I po reklamie.
4: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
5: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miasta z nocną prohibicją.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
6: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
7: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
8: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
5: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
9: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
5: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
10: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
10: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
12: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
10: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
5: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
13: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
5: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14:00.
3: Super FM. Pogoda.
14: Nawet 12 stopni teraz w Szczecinie, po południu 18 i dzisiaj już więcej nie będzie. Sporo chmur na niebie nad głowami. Jutro wracamy do wysokich, wyższych temperatur, bo nawet 26 stopni, wiatr umiarkowany i bez opadów deszczu.
4: Dzień dobry, tu Super FM.
14: The Weekend na powitanie nowego, krótkiego tygodnia pracy, bo wielu z was pewnie pracuje tylko do środy. Przed nami Boże Ciało, no i niektórzy w piątek robią sobie wolne. O tym też będziemy mówić w programie Dzień Dobry, tu Super FM. Mówiłem, że The Weekend i właśnie on w utworze pod tytułem Save Your Tears. Dzień dobry.

Tak, muzykujemy razem z Anastasią w Super FM 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, w poniedziałek. Trudne to mogą być poranki po tak pięknym weekendzie, ale to jest krótszy tydzień pracy w tym tygodniu. Przecież Boże Ciało, moi drodzy, a więc tej pracy mam nadzieję, że będzie mniej. Ważne przypomnienie dla kierowców, którzy być może jeżdżą na pamięć. Już otwarty jest przejazd Aleją Powstańców Wielkopolskich na osiedle Pomorzany. To znaczy, że w obie strony, co prawda jednym pasem, ale dostaniecie się w kierunku osiedla i w drugą stronę do centrum Szczecina. Już można, długo nie dało się tamtędy jeździć. W ubiegłym tygodniu drogowcy otworzyli taki, nazwałbym to, prowizoryczny przejazd.

Pharrell Williams, Daft Punk i Get Lucky. To szczęście na pewno się przyda, ten fart na pewno się przyda w poniedziałek, dzisiaj pierwszy dzień czerwca, 18 minut po godzinie 6. Sprawca fałszywych alarmów to szczecinianin, moi drodzy. Między innymi odpowiedzialny za głośne interwencje służb, na przykład w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, Wiktor P., pseudonim Batmanik, pochodzi ze Szczecina. Opublikowała ten tekst Wirtualna Polska. Na ten temat przeczytacie także na stronie radia Super FM, czyli www.super.fm. Zatrzymywany był już wcześniej i w końcu trafił do aresztu.

0: Dajcie nam kilka chwil, a my zaprezentujemy wam, słuchaczom Radia Super FM, prognozę pogody na poniedziałek i na wtorek, jak najbardziej szczegółową. Myślę, że będziecie zadowoleni. Co więcej, około godziny 6.30, czy bardziej po 6.30, to na przykład pierwsze w poniedziałek, pierwsze w tym tygodniu informacje dla kierowców.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
1: Super FM. Pogoda.
0: Co powiecie na 12 stopni? Teraz termometry pokazują właśnie 12. 12 w centrum Szczecina, 12 na Prawobrzeżu, 12 na Duńskiej, na Warszawie, ale także na przykład w Alei Powstańców Wielkopolskich na szczecińskich Pomorzanach. Maksymalnie 19 stopni dzisiaj i sporo chmur na naszym niebie, co chyba już widać. Tych chmur będzie zdecydowanie mniej jutro. Jutro jeszcze więcej słońca, jutro też cieplej, jutro 20. 26 stopni w tym popołudniowym temperaturowym sztosie.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Na zegarach pojawiła się 6.30, to jest poniedziałkowy poranny program na 97.5 Bartek Czotowicz. Witajcie, dzisiaj Dzień Dziecka, pamiętajcie o dzieciach. Dzisiaj dzieci są najważniejsze, no a przecież wszyscy jesteśmy dziećmi, prawda?
2: Dzień dobry. To Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście, że w tym tygodniu w porannym programie Radia Super FM też będą wiadomości dla kierowców, no bo jakżeby inaczej, przyzwyczailiśmy się do tego. Za 20 i 20 po, tak można powiedzieć godzinowo, teraz właśnie za 20, czyli 6:40. No i zaglądamy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Jest dobrze, jest przyzwoicie, kierowców przybywa z minuty na minutę, na przykład na trasie zamkowej w obie strony, czy na Moście Długim na ulicy Wyszyńskiego oraz na Bramie Portowej. Jeżeli chodzi o tę zachodnią ścianę, no to myślę, że utrudnienia będą pojawiać się na Gumieńcach na przykład, czy przy Węźle Głębokie. Teraz przejezdnie, teraz tych utrudnień nie ma, no bo pora jeszcze wczesna.

Godzina 6, minut 46. W poniedziałek rozpoczynamy czerwiec, a to szósty miesiąc tego roku, o ile ja umiem dobrze liczyć, także w zasadzie za chwilę półmetek 2026 roku. Kto by pomyślał, dopiero co się witaliśmy. Jest przetarg na budowę terenów rekreacyjnych na północy Szczecina, na polanie przy ulicy Górnej będzie można rozpalić ognisko, pobawić się na placu zabaw i poćwiczyć w strefie sportowej, a przy nowych szlakach spacerowych po Starym Bukowie i Lesie Gocławskim powstaną miejsca, w których będzie można odpocząć. Będą między innymi miejsce na ognisko, zadaszona wiata, hamak, ławki, stojaki na rowery, ale także plac zabaw i ta strefa sportowa z drabinkami do ćwiczeń. Zakład Usług Komunalnych szuka wykonawcy, który zrealizuje te wszystkie wspomniane prace, a oferty przetargowe można składać do 9 czerwca. Mówiąc szczerze, kolejnemu miejscu na zrobienie grilla mówimy stanowcze. Bardzo proszę. Tak samo jak bardzo proszę mówimy grupie Toto. Klasyk, klasyk. Hold the line. Jeszcze przed godziną 7. Cześć.

0: Shut Up and Dance to raczej powinniśmy śpiewać w piątek, a w tym tygodniu to w środę, bo mamy krótszy tydzień pracy, przecież w czwartek. Boże Ciało. Wiadomości Radia Super FM, bo godzina siódma się zbliża wielkimi krokami. Do nich zostało już tylko 5 minut, a następnie po godzinie siódmej między innymi oprócz prognozy pogody Kuba i Kuba, Alcazar of Monsters and Men, tej muzyki, dobrej muzyki na poniedziałkowy poranek u nas będzie bardzo dużo. Zapraszam.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe!
9: A jednak! Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
8: Gotowe do odbioru, blisko centrum, z garażami i miejscami postojowymi?
9: Dokładnie! Mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
8: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
9: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
10: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Tak gra. Super F.

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze. I tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo, to na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców. Dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada 100. rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
2: Super FM. Pogoda.
4: Dzisiaj w poniedziałek chłodniej, dzisiaj w poniedziałek więcej chmur, maksymalnie stopni 18, teraz termometry pokazują 12. Jutro zarówno na Prawobrzeżu, jak i w centrum Szczecina będzie zdecydowanie cieplej. Jutro 26 stopni i dużo więcej słońca, ale to nie oznacza, że dzisiaj będzie jakoś tragicznie czy źle, wręcz przeciwnie.
0: Dzień dobry. To Super FM.
4: Już prawie 4 minuty po godzinie 7 i jest poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Przypominam rodzicom, że dzisiaj dzień dziecka. Rodzicom, którzy w sumie też są dziećmi, bo już doszliśmy do tej konkluzji, że wszyscy jesteśmy dziećmi, chociaż odrobinę. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo. 4 minuty dokładnie teraz pojawiły się po godzinie 7. W tej godzinie będziemy mówić między innymi właśnie o Dniu Dziecka w Szczecinie, bo wyjątkowe wydarzenie przed nami na Jasnych Błoniach, ale nie tylko. Tych szczecińskich tematów będzie więcej, bo poruszymy również kwestie biletów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Ja nazywam się Bartek Czetowicz i myślę, że możemy odpalać rakiety.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
4: A przez rakiety rozumiem Alcazar. Cześć, miłego dnia.

Jak stygnie lato, to trzeba podgrzać się szybko, rachciach w mikrofali na przykład. Kuba i Kuba i stygnie lato w Super FM. 11 minut po godzinie 7. Dzisiaj, moi drodzy, tysiące lodów i lizaków, 14 dmuchańców i ciuchcia. No tak będzie na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Największy dzień dziecka w naszym mieście. Masa atrakcji, koncerty, pokaz iluzjonisty i naprawdę atmosfera rodzinnego święta. Tak zapowiada się wydarzenie Brzdąc 2026. Będzie ono największym wydarzeniem z okazji Dnia Dziecka w naszym mieście. Jak już wspominałem, 14 darmowych dmuchańców, bezpłatna ciuchcia kursująca wokół Jasnych Błoni. To brzmi zachęcająco, prawda? Start o godzinie 15 i wydarzenie potrwa do godziny 19. Także bardzo dużo atrakcji właśnie dla dzieci, między innymi, przede wszystkim, bo dzisiaj jest pierwszy dzień czerwca. Dzisiaj Dzień Dziecka. Jak się mówi, że całe życie jesteśmy dziećmi i że wszyscy jesteśmy dziećmi, no to może dla dorosłych jakieś miejsce na dmuchańcu też się... Nie znajdzie się. My możemy już tylko popatrzeć z zazdrością. Of Monsters and Men, Little Talks, muzycznie w Super FM.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Gdzie stoją kierowcy w kierunku centrum Szczecina, na przykład na Topolowej w Mierzynie, ale też na Łukasińskiego, u zbiegu właśnie Łukasińskiego i Topolowej, o tej porze tam parę minut stracicie. Podobnie oczywiście na Gumieńcach, na Ku Słońcu i na Europejskiej oraz na Okulickiego. Sporo tam samochodów, ale na przykład dobre informacje z Mostu Długiego czy z Trasy Zamkowej, bo przyzwoicie, kolejki na kilkanaście samochodów raptem, myślę, że mogłoby być gorzej. Zdecydowanie jest się z czego cieszyć i co celebrować. Na Bogumińskiej też jest nieźle.

0: Ile? Ile pieniążków, ile zielonych, ile mamony kosztować będzie Szczecin bycie jednym z miast gospodarzy wyścigu kolarskiego Tour de Pologne? Między innymi o tym powiemy w wiadomościach Radia Super FM. One już za 3 minuty. Warto posłuchać, bo będzie więcej szczecińskich tematów.
1: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
1: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia. Które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
6: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
5: Bilety do nabycia na eventim.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
10: I po reklamie.
0: Rozpoczynamy nowy tydzień oczywiście od wiadomości Radia Super FM, a jak wiadomości to Andrzej Kutys. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. I zaczniemy od rzeczy z wysokiego C, bo to budzi emocje, organizacje ruchu, ścieżki rowerowe i inne kontrowersje w rozmowie Radia Super FM. Szczecin, Tour de Pologne, znamy kwotę, awans nie dla szczypiornistów pogoni.
10: Super FM. Wiadomości.
11: Emocje wokół ścieżki rowerowej na Mickiewicza, dyskusje o używanych tramwajach z Niemiec, organizacje ruchu i inne sprawy bliskie naszemu codziennemu funkcjonowaniu w Szczecinie. Poniedziałkowe wydanie wiadomości. Zaczynamy więc od zaproszenia do naszej porannej rozmowy Radia Super FM, a konkretnie to zapraszać będzie Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
12: Cześć, Andrzej, dzień dobry. I o łosiach może też porozmawiamy.
11: Tak były to, łosie, także.
12: Tak mi to przyszło do głowy. Łukasz Kodubowski, zastępca prezydenta Szczecina, razem z nami będzie po godzinie 8 rano. Tematy związane z działalnością i właściwie z sektorem którym zajmuje się wiceprezydent Kadłubowski, to przede wszystkim komunikacja miejska i od niej oczywiście zaczniemy, ale to także gospodarka komunalna, więc może na te łosie jeszcze chwilę czasu wystarczy. Najważniejszym tematem są oczywiście pasy rowerowe na Mickiewicza, które będą czy nie będą? Będą, bo tak chce budżet obywatelski, a właściwie mieszkańcy w roku 2021, ale nie będą. Po 5 latach ten temat raczej jest weryfikowany negatywnie, a nie pozytywnie, więc o tym sobie dzisiaj podyskutujemy.
11: Zapraszamy tuż po godzinie 8.
2: Więcej na stronie super.fm.
11: Około 600 tysięcy złotych z budżetu miasta. Tyle ma kosztować wizyta kolarskiego pelotonu Tour de Pologne w Szczecinie. Na wałach Chrobrego, przypomnijmy, rozegra się finisz drugiego etapu 83. edycji zaliczonej do UCI World Tour imprezy. Nasz reporter Piotr Jarząbek rozmawiał z wiceprezydentem Marcinem Biskupskim, który ocenia, że to będzie świetna promocja miasta.
4: Mamy pewne ograniczenia finansowe. To jest maksymalnie kwota 600 tysięcy na pokrycie pewnych kosztów związanych z organizacją, bo również ze zmianą organizacji ruchu, ale również sama trasa ulega w ostatniej chwili zmianie, dlatego że podczas trwającego obecnie Giro di Italia doszło do wypadku na kostce brukowej. Spadł deszcz, kolarze się przewrócili, więc w ostatniej chwili zmieniamy też sam finisz tej trasy.
13: Miasto otrzyma ogromną promocję, dodaje Biskupski.
4: Ekwiwalent promocyjny jest gigantyczny, nieosiągalny w zasadzie przy żadnym innym wydarzeniu. On sięga 10 milionów złotych, dlatego że transmisja ze Szczecina będzie pokazywana w ponad 100 krajów świata na żywo.
13: Do Szczecina kolarze zawitają drugiego dnia rywalizacji, dokładnie 4 sierpnia.
2: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
11: Straty z pierwszego spotkania nie udało się odrobić. Piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin przegrali w drugim meczu barażowym 33-30 z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i nie awansowali do Orlen Superligi. Przypomnijmy, pierwszy mecz rozgrywany w hali przy ulicy Twardowskiego również zakończył się zwycięstwem Piotrkowianina, więc granatowo-bordowi na wyjeździe musieli od początku gonić wynik. Najlepszym strzelcem portowców w spotkaniu z Piotrkowianinem był Jakub Polok. Na koncie swoim zapisało się bramek, a oczywiście też dużo działo się w weekend i więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
10: Super FM Sport.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Igi Świątek w dniu swoich 25 urodzin. Rozstawiona z trójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6 po słabym meczu.
15: To nie jest tak, że trzymałam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale no dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
14: A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska z francuską Diane Parry. To nie było dobre spotkanie, na pewno najsłabsze za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Zdaniem naszego kapitana, Roberta Lewandowskiego, nie było aż tak źle.
16: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
14: Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1.
17: Jest to niesamowita rzecz, którą ten klub dokonał w przeciągu kilku lat. Awans do ekstraklasy to rzadko się spotyka i mnie cieszy osobiście to, że miałem w tym swój udział.
14: Zatem do ekstraklasy awansowały Wieczysta, Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Tytuł wraca do Kielc. Po 3-letniej przerwie to znów piłkarze ręczni Industrii są mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock, tym razem 36-27. Duński kolarz Jonas Winigor z drużyny Wisma Liza Bike został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan. I jeszcze hokej. Finlandia po raz 5. została mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
10: Super FM. Pogoda.
0: Spokojny poniedziałek. Jeżeli chodzi o temperatury, jeżeli nie lubicie upałów, to myślę, że poniedziałek będzie idealny. 19 stopni dzisiaj max, ale jutro wracamy do tych cieplejszych dni. Jutro 25, nawet 26 stopni, zarówno dzisiaj, jak i jutro, bez opadów deszczu.
2: Dzień dobry, tu Super FM.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: I tak, muzykujemy i tak w rytmach tej pięknej muzyki jedziemy do pracy. Witajcie w poniedziałek, w Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca. Kolejki oczywiście, tutaj nie ma Dnia Dziecka na ulicach Szczecina, nie ma miękkiej gry. Stoicie na Wszystkich Świętych, już od skrzyżowania z ulicą Chopina do Arkońskiej i Niemierzyńskiej. Tam plus 5-10 minut nawet. Podobnie na Ku Słońcu, na Okulickiego, na Europejskiej, na Wrocławskiej. Chodzi oczywiście o Gumieńce. Sporo samochodów teraz na ulicy Mieszka Pierwszego w obie strony. Tutaj w okolicach skrzyżowania z Milczańską, ale także przed skrzyżowaniem z Aleją Bohaterów Warszawy i Aleją Powstańców Wielkopolskich. No i stoi ten spory odcinek, jeżeli chodzi o oczywiście Most Długi. Na Moście Długim sporo samochodów teraz od ronda Portowców. W zasadzie na rondzie Portowców już zwalniacie, żeby dostać się na Wyszyńskiego i na Bramę Portową. Odnoszę wrażenie, że trasą zamkową byłoby szybciej. Tam kolejki zdecydowanie krótsze. A jeżeli chodzi o północ Szczecina, to poza ulicą Wszystkich Świętych, o której już mówiłem, sporo aut także na Krasińskiego, na Warcisława. Chodzi o drogi dojazdowe do ronda Giedroycia.

Tak muzycznie przedstawił się wam, przypomniał się wam Dawid Podsiadło. Za 11 minut będzie godzina 8. Cześć i czołem. Portal w Szczecinie.pl opisuje bardzo ciekawą historię pasażerki komunikacji miejskiej. Kupiła bilet w aplikacji mobilnej, aktywowała go 14 sekund później, ale i tak dostała karę. W tym samym momencie kontroler wystawił mi mandat, podaje kobieta. ZDTM odpowiada, że pasażer musi bilet zakupić niezwłocznie po wejściu do pojazdu. No i teraz będzie jak w piłce nożnej. VAR, wideoweryfikacja, zarząd dróg sprawdzi kamery, no i sekunda po sekundzie prześledzi, czy mandacik się należał, czy też nie. No i niestety, parafrazując nieco Zenka Martyniuka, nie był to mandacik za przekroczenie piękności. 14 sekund, no nieco więcej damy Freddiemu Mercuriemu.

0: To oczywiście Dua Lipa w Radiu Super FM. Lipy to nie będzie za chwilę, bo wiadomości o godzinie 8, za minut 4, a za minut 7 poranna rozmowa Radia Super FM, na którą oczywiście zapraszam w imieniu Michała Kaczmarka, który będzie jej gospodarzem, a gościem zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Tam tematów związanych z drogami, z komunikacją miejską myślę, że nie zabraknie.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
8: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
7: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
9: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
10: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
11: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
12: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
15: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
20: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa i dzieci o pozytywnym myśleniu.
21: Trzeba się uśmiechać.
20: I to nie tylko 1 czerwca.
18: Super FM. Wiadomości.
20: Marcin Krzemiński. Zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
0: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast z dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
20: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
21: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
20: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono, grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
22: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
23: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
24: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
25: Trzeba się uśmiechać.
20: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
6: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
26: Zaczynamy kolejny tydzień w porannych rozmowach Radia Super FM i tak jak obiecywałem i zapowiadałem wcześniej, Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina, razem z nami w studiu. Kłaniam się, panie prezydencie, dzień dobry.
27: Dzień dobry, witam państwa.
26: Trochę mamy tematów do omówienia, ale zaczniemy od tego, który nawet w piątek znowu na łamach prasy lokalnej mocno budził emocje, czyli sprawa pasów na ulicy Mickiewicza. Czy to już jest pewne, że pasy rowerowe w tej formule z SBO tam nie powstaną i czy to już jest pewne, że radni Koalicji Obywatelskiej, a padły takie wypowiedzi na przykład w wywiadach dla Gazety Wyborczej, już z panem konsultowali tą sprawę?
27: W piątek wpłynął wniosek Rady Osiedla Pogodno dotyczący konsultacji społecznych właśnie w ramach tego projektu. Niewątpliwie przed nami decyzja, czy te konsultacje społeczne się odbędą, w jakim zakresie te konsultacje mają się odbyć, ale jest to jeden z istotnych elementów właśnie, jak dalej ma wyglądać ten projekt. Bo ja przypomnę, że ten projekt bardzo się zmienił na przestrzeni tych lat, czyli na przestrzeni 2021 roku i 2026 on mocno ewoluował. Zakładał początkowo pasy, dzisiaj jest jakby w szerszym już zakresie. Część radnych przedstawia propozycję jeszcze większej przebudowy ulicy Mickiewicza. Mamy też obawy w zakresie jakby organizacji ruchu i też opinii policji tutaj służb dotyczące pewnego rodzaju bezpieczeństwa.
26: No to panie prezydencie, to nie jest trochę tak, że te konsultacje społeczne są w tym momencie takim trochę graniem na zwłokę. To znaczy, że wiecie mniej więcej, że mieszkańcy raczej nie są entuzjastami tego pomysłu, bowiem ostatnie opinie są dość jednoznaczne w tej sprawie. Z drugiej strony macie lekko zaśniedziały już projekt z budżetu obywatelskiego, nie realizowany od prawie 5 lat, więc tak naprawdę nie wiem, co miałyby te konsultacje społeczne dać, poza tym, że zyskujecie trochę czasu.
27: Z jednej strony ten projekt uzyskał dużą akceptację społeczną pod kątem jakby liczby głosów.
26: Bo czy ja w obszarze wiem, 1600 głosów, pani
27: 1600, jeżeli chodzi o inne obszary, to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę sposób głosowania w tamtym momencie i ilość obszarów lokalnych, które miały miejsce. Z drugiej strony mamy świadomość pewnego oporu społecznego i obaw, które są. Mamy też jakby informacje dotyczące właśnie opinii tutaj służb w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowo też my na etapie w ogóle weryfikacji tego projektu informowaliśmy już, że ten projekt, nawet jeżeli będzie zwycięskim projektem, będzie możliwość niezrealizowania ze względu na przepisy prawa i pewnego rodzaju uzgodnienia nawet ze służbami. Dzisiaj pokazujemy te wszystkie właśnie głosy. Ja się cieszę, bo jeżeli nie konsultujemy, jest źle. Jeżeli chcemy konsultować, jest znowu źle. Więc tutaj jest pytanie, co mamy robić. No, jesteśmy nie... przed pewnymi decyzjami nie, no, wydatkowymi.
26: Panie prezydencie, konsultacje miałyby sens w roku 2022-2023. Teraz wiecie, że...
27: Ale wtedy nie było projektu. Panie redaktorze, my w zeszłym roku skończyliśmy...
26: Trzeba ten temat jakoś ugryźć. I widzę, że chyba sami radni tego nie wiedzą i pytanie, czy wy jako władze miasta wiecie, bo jeżeli ktoś teraz mówi nagle zupełnie tak od pstryknięcia równo tydzień temu prawie, że no dobra, te pasy to nie jest za dobry pomysł, nawet pojawiły się zdania ostrzejsze, to zróbmy teraz pach inwestycji za 100 milionów, od razu torowisko, chodnik i wszystko.
27: Panie redaktorze, ten projekt jest projektem nowym, to że on tkwi w opinii publicznej przez ostatnie lata. My ten projekt, jeżeli chodzi o dokumentację projektową, mamy od niedawna, jeżeli chodzi o jakby pewnego rodzaju zatwierdzenia. Stąd też zwróciliśmy się do Rady Osiedla o opinię, jak oni widzą ten projekt już po tym, jak ten dokument stał się faktem, a nie był pewną rodzaju fikcją i wizją, bo budżet obywatelski ma to do siebie, że tam jest zgłaszana wizja, a nie konkretny projekt budowlany. Mamy projekt budowlany, chcemy go konsultować i tutaj też pokazujemy pewnego rodzaju jakby konsekwencje, które będą, więc wydaje mi się, że jest to właściwy moment. Czemu był wcześniej realizowany? Mi jest ciężko powiedzieć, czemu nie był wcześniej realizowany. Odkąd ja jestem zastępcą prezydenta, on pewnego rodzaju dynamikę nabrał. Jeżeli będzie z tym rzeczywiście duży opór społeczny, będziemy podejmowali dalsze tutaj decyzje.
26: No i tutaj ostatnie moje pytanie w tym temacie. Czy więc pomysł radnych Koalicji Obywatelskiej to jest pomysł realny, czy to jest po prostu trochę też taka myśl rzucona w powietrze na zasadzie fajnie byłoby mieć remont ulicy Mickiewicza, ale no oni, radni mogą powiedzieć wszystko, a potem władze miasta i kolegium prezydenckie musi usiąść przy budżecie i może się okazać, że Mickiewicza za 100 milionów, optymistycznie 100 milionów, to nie jest coś do zrobienia w tej kadencji.
27: Też chyba u państwa na tenie był temat poruszany związany z remontem i z hałasem na ulicy Mickiewicza, więc jest to jeden z takich obszarów, który rzeczywiście wymaga remontu, czy kompleksowego remontu, czy jakichś innych działań. Tutaj ciężko mi jest na chwilę obecną powiedzieć. My 10 czerwca na Komisji Gospodarki Komunalnej będziemy rozmawiali o tym właśnie, o inwestycjach taborowych, o inwestycjach w infrastrukturę tramwajową, o inwestycjach w autobusy, więc z pewnością będzie to jeden z takich też tematów. My też zleciliśmy pewnego rodzaju opracowanie dotyczące kierunków rozwoju naszych sieci tramwajowych. Tych kierunków jest dużo, bo dzisiaj jedyny projekt, który jest tak naprawdę realny na już, jeżeli by było oczywiście finansowanie, to jest tramwaj na Mierzyn, jeżeli chodzi o na Dodrzankę, która jest bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o tramwaj na Prawobrzeże, ale też na Mickiewicza.
26: Projekt nie jest realny na już? Czyli ten pomysł radnych nie jest realny na już? Pomysł znaczy, radnych Koalicji Obywatelskiej?
27: Jeżeli nie ma dokumentacji projektowej, to nie jest coś realnego do wdrożenia. Dzisiaj jedynym projektem, który jest możliwy na już, z dnia na dzień, który byśmy mogli ogłosić, jeżeli było finansowanie, jest tramwaj na Mierzyn. Zarówno na Dodrzanka, Prawobrzeże, Mickiewicza, 26 kwietnia, Mieszka I, to dzisiaj są tematy, które wymagają stworzenia dokumentacji. Jeżeli radni podejmą decyzję, żeby zabezpieczyć środki na program funkcjonalno-użytkowy dla Mickiewicza, to ten projekt staje się w pewnym sensie już realniejszy niż dzisiaj.
26: Panie prezydencie, jak zamierzacie rozwiązać już finalnie spór dotyczący działki pomiędzy osiedlem Arkońskie a osiedlem, a właściwie między Warszawem? Wiem, że to umownie może nie brzmi do końca poprawnie. Pan podczas wywiadu w ubiegłym tygodniu powiedział, że nie jest wykluczone nawet uwłaszczenie właściciela. To brzmi bardzo poważnie, ale rozumiem, że traktujecie to jako realny scenariusz, jeżeli tego porozumienia nie będzie.
27: W zeszłym tygodniu, w piątek, odezwał się do nas właśnie właściciel i zaproponował spotkanie. Te spotkanie naprawdę było tygodniu odbędzie się w tym tygodniu i będziemy rozmawiać z właścicielem o dalszych tutaj ruchach.
26: Myśli pan, że to jest kwestia tego, że usłyszał sformułowanie uwłaszczenie, czy są jakieś inne przyczyny, które zmotywowały go do dialogu? Bo pamiętam, że te ubiegłotygodniowe wypowiedzi, czy to pana, czy innych przedstawicieli magistratu, były dość ostre i tam wydawało się, że już ten mur, jak to mur ma w zwyczaju, rzeczywiście mocno was zaczyna dzielić.
27: Ja powtórzę, nie rozumiem tutaj zachowania właściciela terenu. Mam duże tutaj wątpliwości co do jego intencji. My i też ja wielokrotnie prezentujemy pewne rozwiązania prawne, które są możliwe do zrealizowania. Szukamy kompromisu, chcemy się porozumieć i mam nadzieję, że też tutaj właściciel będzie dążył do tego, żeby mimo wszystko jednak rozwiązać tę sytuację.
26: Jakie macie argumenty?
27: No to są argumenty prawne. No, ustawodawca nas uzbroił w pewnego rodzaju narzędzia, między innymi właśnie wywłaszczenie, zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, ale też po prostu zwykłe porozumienie z właścicielem i tutaj jest szeroki wachlarz możliwości. Tak jak my wielokrotnie mówiliśmy, ta oferta w naszej ocenie była dość atrakcyjna. Czekamy tutaj teraz na zachowanie właściciela terenu.
26: Panie prezydencie, rozmawialiśmy już o ulicy Mickiewicza. Trwa od paru dni tak już intensywniej remont ulicy Emilii Plater, z czego no, w piątek te komplikacje zaczęły być poważniejsze zdecydowanie niż w innych dniach. Czy do pana już docierają jakieś sygnały odnośnie tego, jak mocno to życie północnych dzielnic się komplikuje przez ten remont?
27: Tak, no sytuacja, która się zdarzyła w piątek, która też jest ciągle wyjaśniana w zakresie jakby częściowego zamknięcia ulicy. No my mieliśmy świadomość skomplikowania, jeżeli chodzi o ten teren, o tą inwestycję. Zarówno Kolumba, tak jak ulica Emilii Plater są dość podobne historycznie i zakładamy, że pewnego rodzaju komplikacje oczywiście mogą występować. Tutaj SIM, pan prezydent Przepiera, który akurat nadzoruje tą inwestycję, on by powiedział pewnie więcej, no ma świadomość pewnych utrudnień i pewnie będzie wyciągał wnioski i będzie tutaj pilnie reagował na podobne sytuacje.
26: Tak, bo pamiętam, że w przypadku ulicy Kolumba rozmaite sieci teletechniczne i już sieci podziemne były największym problemem. Tutaj już podczas spotkań z Radą Osiedla też była mowa o tym, że takie komplikacje mogą mieć miejsce. No więc pytanie, czy plany miasta odnośnie tego, że uda się ten ruch prowadzić tam nawet w czasie trwania remontu, to nie były plany zbyt optymistyczne.
27: Oczywiście my zakładamy różnego rodzaju scenariusze, podajemy te najbardziej możliwe do realizacji. Pewne awaryjne sytuacje też, tak jak powiedziałem, już Kolumba nas nauczyły i oczywiście będziemy reagować. Mamy świadomość trudności śródmieścia, jeżeli chodzi o realizowanie tego typu inwestycji. Czasami mogą się pojawić rzeczy, których nie byliśmy w stanie przewidzieć na etapie projektowania, na etapie jakby wczesno zaawansowanych prac. Dopiero przy tych odkrywkach tak zwanych pojawiają się te wszystkie tutaj kwestie, o których pan redaktor mówił.
26: 2 minuty i ostatnie pytanie na koniec. Trochę spadł panu kamień z serca, że nie kupiliście tramwajów używanych z Berlina. Pamiętam, że o tym rozmawialiśmy nie jeden raz, a w ostatnim czasie na przykład Poznań, który takie tramwaje używane w Berlinie i w Niemczech kupił.
27: W Bonn.
26: Tak, czyli w Niemczech, przepraszam. W Niemczech, ale nie w Berlinie. No boryka się z poważnymi problemami, że część tych tramwajów wymaga intensywniejszych remontów niż planowano i są poważne problemy z zakupem części do tych tramwajów.
27: Tak, tutaj jakby dobra analiza pod kątem tym przedzakupowym jest kluczowa w zakresie zakupu taboru używanego. My już mamy akurat pozytywną historię związaną z zakupem taboru tramwajowego z Berlina. Takie analizy i rozmowy ciągle są prowadzone. Ostatnio akurat odrzuciliśmy ofertę, bo uznaliśmy właśnie pod tym kątem części zamiennych kosztów związanych z doprowadzeniem do pełnej eksploatacji, ale też kompleksowych remontów, że na chwilę obecną oferty, które są przedstawiane przez spółkę berlińską, nie są dla nas atrakcyjne, ale mówię, w przyszłości, jeżeli te oferty będą i też wiek tego taboru będzie zdecydowanie inny, ja nie wykluczam takiej możliwości, bo akurat ten stan taboru, jeżeli chodzi o Berlin, jest bardzo dobry. Nasza średnia wieku, mimo nawet ostatnich zakupów tramwajów, to jest ponad 28 lat, więc my jeszcze musimy doprowadzić do tego, żeby nasz, takie jest marzenie, żeby ten nasz tabor był w 100% niskopodłogowy.
26: Panie prezydencie, to na koniec zdradzę kulisy naszej dzisiejszej rozmowy. Pan ma na sobie koszulkę z, dobrze widzę, z łosiem?
27: Z łosiem.
26: To dość prowokacyjne, biorąc pod uwagę piątkowe przygody, które działy się w mieście i które no, znowu spowodowały, że uwaga opinii publicznej z całej Polski była na nas skupiona. Czy to przypadek?
27: Nie chcę robić reklamy, ale akurat te koszulki noszę bardzo często tej konkretnej firmy, więc przypadek dość duży.
26: Aczkolwiek...
27: Dzisiaj już przebywam na urlopie oficjalnie, więc też mogę sobie pozwolić na trochę luźniejszy
26: aczkolwiek ubiór. To przyzna pan, że łoś biegający po ulicy Białowieskiej po cmentarzu centralnym jest dość... Właściwie dwa łosie niecodzienne, szczególnie, że tydzień wcześniej w weekend też łoś i to łoś przypłynący odrom, płynący odrom ze Stepnicy też biegał po ulicach naszego miasta. Mamy najazd galopady łosi przez Szczecin.
27: My zawładamy tereny, które kiedyś były albo pastwiskami, albo naturalnymi miejscami, gdzie ta dzika zwierzyna była, więc dzisiaj jest coraz bardziej jakby one podchodzą pod miasta. Jest to naturalny ruch też w mieście. Musimy odpowiednio działać i tutaj tak też takie działania służby podejmują oczywiście za każdym razem.
26: Łukasz Kadłubowski w poniedziałek był gościem Radia Super FM. O poranku, panie prezydencie, bardzo dziękuję.
27: Dziękuję. Do widzenia.
1: Super FM. Pogoda.
2: Na spokojnie w poniedziałek. Ja myślę, że matka natura daje znaki, nie ma przypadków, że w poniedziałek to tak na rozgrzewkę, że nie trzeba przesadzać z różnymi rzeczami. No i tak samo będzie dzisiaj w pogodzie. Maksymalnie 20 stopni, bez upałów, delikatny, umiarkowany wiatr, ale słońce, tego słońca będzie na pewno więcej po południu niż przed południem, a jutro już 25-26, mówiąc kolokwialnie, z grubej rury.
19: Dzień dobry, tu Super FM.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Italo Disco przed chwilą, buongiorno, tutaj Super FM. Oczywiście zaglądamy na ulicę Szczecina i sprawdzamy i mówimy o tej bieżącej sytuacji na drogach. Tak, mamy kolejki na przykład na moście Długim w tej chwili.

Szczecinie teraz, to oczywiście tak nerwowo spoglądam na północ i dzisiaj zatrzymujemy się na ulicy Chorzej przed skrzyżowaniem z Bogumińską. Tam, z tego co pamiętam, takie kosmetyczne zmiany testowo, jeżeli chodzi właśnie o skrzyżowanie Chorzej i Bogumińskiej i organizację ruchu, no i to powoduje, że na Chorzej są kolejki teraz, bo myślę też, że kilka minut poczekacie, żeby na Bogumińską włączyć się do ruchu. Jeżeli chodzi o Niebuszewo, wyjazd z Niebuszewa to Krasińskiego przed rondem Giedroycia, to jest pierwsze miejsce, gdzie trzeba uważać, a drugie to Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską, chociaż tam kolejki jak lód topnieją z minuty na minutę.

0: Wszystkiego najlepszego dla słuchaczy Radia Super FM z okazji Dnia Dziecka. Za chwilę 8:30 i wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
6: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
7: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
6: Bilety do nabycia na eventim.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy.
16: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit. 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
18: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
19: Andrzejku, to jest zapraszam. Obecnie na stole jest projekt budowlany z SBO z wyłączeniem jednego pasa ruchu pod ścieżkę rowerową. Projekt do konsultacji. Jeżeli radni KO mówią o gruntownej przebudowie ulicy Mickiewicza, to trzeba zabezpieczyć pieniądze na przygotowanie dokumentacji pod taką dalszą dyskusję. Mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski, pytany o kontrowersje wokół przebudowy jednej z głównych ulic Pogodna. Wiceprezydent zadeklarował dialog, między innymi z tamtejszą Radą Osiedla. W naszym studiu nie przesądzał dalszego losu tego budzącego emocje planu zmian na Mickiewicza. Ostatnio, przypomnijmy, radni KO z klubu Kadłubowskiego zadeklarowali, że projekt z SBO nie wejdzie w życie, a przygotują gruntowną przebudowę. Padła kwota około 100 milionów złotych. Całej rozmowy posłuchacie wkrótce w podcastach na naszej stronie, a do innych tematów z tej porannej audycji wrócimy w wiadomościach za godzinę.
2: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
19: A w wiadomościach odpowiedź na pytanie, co zrobić ze sobą w ciepłe dni. Można na przykład odwiedzić szczecińską Majorkę, czyli kąpielisko Arkąska, bo właśnie dzisiaj, jak zawsze od 1 czerwca, rozpocznie się oficjalnie sezon plażowy. Jak zapewniają urzędnicy, baseny wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i do dyspozycji od dzisiaj są wszystkie baseny na Arkące.
15: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
19: Piłkarki Pogoni ze srebrnymi medalami Ekstraligi. Zwycięstwo na koniec sezonu zapewniło wicemistrzostwo Polski. Piłkarki Pogoni Szczecin na własnym stadionie pokonały Śląsk Wrocław 1-0. W ten sposób zapewniły sobie drugie miejsce na koniec sezonu. Zawodniczki kobiecej Dumy Pomorza przed spotkaniem nie miały już szans na mistrzostwo. Ten tytuł kolejkę wcześniej zapewniły sobie Czarnie Sosnowiec. Granatowo-bordowe musiały jednak wygrać, jeżeli chciały zakończyć sezon na drugim miejscu w tabeli. I to się udało za sprawą jedynej w tym spotkaniu bramki, którą w 15 minucie strzeliła głową kapitan drużyny Weronika Szymaszek. Teraz zawodniczki Pogoni udało ją się na urlopy. Żadna z nich nie otrzymała powołania na najbliższe zgrupowanie reprezentacji, podczas którego biało-czerwone zmierzą się z Francją i z Holandią. A co jeszcze dzieje się w sporcie? O tym w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM Sport.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Jeśli to miał być sprawdzian przydatności nowych piłkarzy do kadry, to należy im się dwuja. Polska przegrała towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Jan Urban sprawdził aż 20 zawodników. W kadrze zadebiutowali Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski. Biało-czerwoni zagrali jednak słabo. Spróbujemy się odkuć w środę w Warszawie, mówi pomocnik Piotr Zieliński.
21: Wiesz, jest ten ostatni sparing, na który trzeba wydobyć energię, trochę radości z tej gry i żebyśmy dobrze zamknęli ten sezon.
20: Pojutrze Polacy zagrają towarzysko z Nigerią. To jeszcze na krótko wrócę do sobotniego finału Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain pokonało w rzutach karnych Arsenal Londyn. UEFA wybrała wczoraj najlepszego piłkarza rozgrywek. Został nim pomocnik PSG, Gruzin Chwicza Kwaratskhelia. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Rolanda Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwalińska, która dziś zagra z francuską Diane Parry. W pozostałych dzisiejszych meczach czwartej rundy Anastazja Potapowa zagra z Anną Kalińską, Madison Keys z Dianą Schneider, a Aryna Sawalenka z Naomi Osaką. W drugim tygodniu turnieju nie ma już żadnego z poprzednich zwycięzców i zwycięzczyń tego wielkoszemowego turnieju. Industria Kielce odzyskała Mistrzostwo Polski w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Po dwuletniej dominacji Orlen Wisły Płock w finale Industria dwukrotnie pokonała Nawciarzy. Wczoraj przed własną publicznością 36-27. Brawa dla naszych rywali, to dzięki nim jesteśmy jeszcze lepsi, mówi trener Industrii Krzysztof Lijewski.
22: Dzięki dobrej postawie Orlen Wisły Płock w ostatnich sezonach zrozumieliśmy, że żeby wygrać, odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej. Chłopaki zrobili kawał wspaniałej, ciężkiej roboty, nie tylko w meczu. To są treningi, to są godziny rozmów, analizy wideo.
20: Zespół z Kielc wywalczył Mistrzostwo Polski po raz 21. Zastal Zielona Góra zagra w wielkim finale koszykarskiej Ekstraklasy. Zespół, który do fazy play-off dostał się poprzez dodatkowe eliminacje, pokonał w półfinale Arkę Gdynia 3-0. O złoto Zastal zagra z drużyną z Warszawy, ale jeszcze nie wiadomo którą, bo rywalizacja Legii z Dzikami się jeszcze nie skończyła. Legia prowadzi 2-0, a dziś mecz numer 3 w hali Dzików.
1: Super FM. Pogoda.
0: Oj, we wtorek to będzie bardzo ciepło. Jutro nawet 26-27 stopni. Dzisiaj nieco słabiej, 20 maksymalnie. Tyle mam do zaproponowania. Mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. Po południu więcej promieni słońca dotrze do nas, bo przed południem sporo chmur na niebie, co zresztą widać gołym okiem. Teraz termometry w stolicy Pomorza Zachodniego pokazują 15 stopni.
15: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Nie wiem, czy to coś zmienia, ale mamy pełnię księżyca akurat. Nie wiem, co się dzieje podczas pełni księżyca, muszę to dokładnie sprawdzić. A zanim o pełni księżyca, to powiemy o pomocy drogowej, to znaczy o informacjach dla kierowców.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zmiany podobno na Bogumińskiej, na Chorzej. No i tak się składa, że kolejki to od rana tworzą się właśnie na ulicy Chorzej przed skrzyżowaniem z Bogumińską. To jest swego rodzaju nowum, swego rodzaju nowość, jeżeli chodzi o ten poranny szczyt komunikacyjny. Już coraz krótsze, także już powinno być zdecydowanie lepiej. Generalnie wszędzie sytuacja na ulicach Szczecina się poprawia. Tam, gdzie mieliśmy poważne kolejki w stronę centrum, to już prawie, że ich nie ma, poza Gumieńcami oczywiście, czyli ku Słońcu, Okulickiego, Europejska, Dworska i Wrocławska. Tam te problemy z przejazdem cały czas występują i cały czas trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale tak samo są kolejki na Moście Długim, na odcinku od ronda Portowców w stronę Wyszyńskiego, Bramy Portowej. Lepiej jest na trasie Zamkowej i to w obie strony. A poza tym myślę, że nie ma takich wielkich powodów do narzekania. No, z wyłączeniem jeszcze węzła Kijewo, bo tutaj kierowcy, którzy zjeżdżają z autostrady A6, no to jednak gęsiego ustawiają się w tej kolejce przed Kurzą i Niedźwiedzią.

Nobody to Love w Super FM. Za 14 minut będzie godzina 9. Brzdące, szkraby, berbecie, pociechy, dziatwa, o na przykład, latorośle, dzieci mają dzisiaj swoje święto, dzisiaj pierwszy dzień czerwca, moi drodzy, dzisiaj po południu w Szczecinie na Jasnych Błoniach od godziny 15 do godziny 19 wyjątkowe wydarzenie, czyli oczywiście Brzdąc, edycja 2026 i to największe takie wydarzenie z okazji Dnia Dziecka w Szczecinie. Co tam będzie czekać dla wszystkich milusińskich, 14 darmowych dmuchańców, bezpłatna ciuchcia kursująca wokół Jasnych Błoni, strefy animacji, konkursy, pokazy, koncerty, dużo rzeczy i pokaz iluzji między innymi. To wydarzenie organizowane jest przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z miastem Szczecin. Jest otwarte dla wszystkich, także myślę, że plany na poniedziałkowe popołudnie i wczesny wieczór już macie. Jeżeli macie dzieci, no bo jeżeli nie macie dzieci, to będziecie sobie mogli już dzisiaj o 17 odpocząć. Chociaż jak się ma, to fajnie pójść na dmuchańce, prawda?

0: odmeldowuje się. Dziękuję za poniedziałek. To była audycja Dzień Dobry, tu Super FM. Słyszymy się oczywiście jutro od 6 do 9. Witam Was, bo rozpoczynamy nowy, bardzo krótki tydzień. Przypominam, że w czwartek Boże Ciało. Już za chwilę program Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
17: Głód, którego nie widać. Za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim. I siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Krzemiński. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
18: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
17: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
10: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
17: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrza Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się Komenda Miejska Policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
15: Super FM. Pogoda.
19: W nowym tygodniu aura w kratkę. Dzisiaj tylko 19 stopni, jutro powyżej 20, 25 stopni. A w środę znów poniżej 20 stopni i pokropi.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
19: 1 czerwca i w taki dzień można mieć naprawdę same przyjemności, bo każdy z nas ma trochę z dziecka, a jeśli tak czujecie, to świętujemy razem z naszymi pociechami. Co takiego najbardziej zwariowanego udało wam się zrobić? Ciekawe historie dzisiaj nagradzam na 97.5 i zapraszam do telefonowania. 912455 pomarańczowy supertelefon już od teraz do waszej dyspozycji.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
19: 4 po 9, Jarek Fendler, kłaniam się i pozostanę z wami do południa.

Damiano David, The First Time w przedpołudniowym programie Radia Super FM, prawie kwadrans po dziewiątej. Słuchamy Super FM. Marszałek województwa zaprasza na wyjątkową konferencję podsumowującą projekt More Life Future, poświęcony edukacji, rozwojowi kompetencji, kształcenia zawodowego, a także promocji idei uczenia się przez całe życie. Spotkają się tam inspirujący goście, eksperci, ambasadorzy kampanii, a także uczestnicy projektu, aby wspólnie porozmawiać o przyszłości edukacji, możliwości rozwoju na Pomorzu Zachodnim. Wśród ekspertów m.in. Janina Bąk, trenerka biznesowa, Katarzyna Niedzielska-Czysz, która pokaże, że rozwój i zdobywanie nowych kompetencji są możliwe. To spotkanie już jutro o 17 w Teatrze Polskim. Więcej szczegółów znajdziecie w sieci na stronie biznes.wzp.pl. Tam także znajdziecie formularz, by móc się zapisać na tę konferencję. Konferencja, przypomnę, bezpłatna, a już dzisiaj w naszym programie przedpołudnie spotkanie, no właśnie, z jednym z ambasadorów tego projektu. Warto być z nami, warto słuchać Super FM. Teraz Sombr.

0: Co do jednego musimy, Andrzeju, być zgodni absolutnie, że ta piosenka dla wszystkich nierozbudzonych. Widzę,
1: to
0: że ty...
1: To prawda.
0: Tak?
1: No to właśnie. Prawda. Bardzo dużo razy powtarza się tam jeden motyw, w końcu się człowiek rozbudza.
0: No właśnie. Wykąpać się dzisiaj na szczecińskiej naszej ulubionej Majorce, czy nie?
1: To rozbudziło. Taka zimna kąpiel od 1 rzeczywiście czerwca. Barkonka jak zawsze, jak co roku jest czynna, o tym mówiliśmy w wiadomościach. No

0: Natomiast wiesz, to ostatnio, przez ostatnie tygodnie bardzo aura była kapryśna, czasami upały wręcz już prawie 30-stopniowe, czasami 15, 16, 16
1: jutro
0: stopni.
1: 25.
0: No właśnie, a dzisiaj ile? A nie wiem, to zresztą posłuchacie Radio Super FM, już... będziecie wiedzieć, bo cóż, za oknami mamy szare, niestety.
1: No właśnie, już za chwilę wiadomości, a w wiadomościach?
0: No, między innymi o murze na przejściu, to jest głośna sprawa, Arkońskie, a Warszewo, i tam jest kwestia postawionego muru, o tym będziemy mówić.
2: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
4: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
3: I po reklamie.
1: W pół do dziesiątej wiadomości, Andrzej Kutys.
0: A zaczniemy od problemów pasażerów tramwajowych czwórek. Właściciel działki Kontramiasto i mur na przejściu. To w rozmowie Radia Super FM. Przegrana, ale z utrzymaniem. Świt Szczecin skończył sezon.
3: Super FM. Wiadomości.
0: Problemy z siecią trakcyjną. Jak informują internauci, to pocieszające, że już zażegnane tramwaje ruszyły, ale linia 4 złapała opóźnienia. Jak informował wcześniej zarząd dróg, trzeba było wprowadzić komunikację zastępczą. Składy były zawracane przez plac Gałczyńskiego, przy czym, jak wspomnieliśmy, sytuacja powinna wracać do normy.
7: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
0: W tym tygodniu spotkanie wiceprezydenta i właściciela działki, który zagrodził przejście między osiedlem Arkońskim a zabudową Warszewa. Bardzo przydatny, nieformalny skrót prowadził między ulicami Wiosny Ludów a Duńską. Wiceprezydent Łukasz Kadłubowski w dyskusji mówił o potencjalnym wywłaszczeniu, a w rozmowie Radia Super FM dzisiaj poinformował, że właściciel działki chce rozmawiać.
8: Będziemy rozmawiać z właścicielem o dalszych tutaj ruchach.
9: Myśli pan, że to jest kwestia tego, że usłyszał sformułowanie uwłaszczenie, czy są jakieś inne przyczyny?
8: Powtórzę, ja nie rozumiem tutaj zachowania właściciela terenu. Mam duże tutaj wątpliwości co do jego intencji. My i też ja wielokrotnie prezentujemy pewne rozwiązania prawne, które są możliwe do zrealizowania. Szukamy kompromisu, chcemy się porozumieć i mam nadzieję, że też tutaj właściciel będzie dążył do tego, żeby mimo wszystko jednak rozwiązać tę sytuację.
9: Jakie macie argumenty?
8: No to są argumenty prawne. No, ustawodawca nas uzbroił w pewnego rodzaju narzędzia, między innymi właśnie wywłaszczenie, zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, ale też po prostu zwykłe porozumienie z właścicielem i tutaj jest szeroki wachlarz możliwości. Tak jak my wielokrotnie mówiliśmy, ta oferta w naszej ocenie była dość atrakcyjna. Czekamy tutaj teraz na zachowanie właściciela terenu.
0: Chodzi o przekształcenie przeznaczenia działki na budowlaną, co oznacza duży wzrost jej wartości, więc miasto uznało, że właściciel powinien wybudować chodnik. Ten odpowiada, że w wielu innych takich przypadkach miasto nie nakładało na innych takich obowiązków.
7: Więcej na stronie super.fm.
0: Przegrali w ostatnim meczu sezonu, ale dzięki korzystnemu układowi innych wyników piłkarze Świtu Szczecin zapewnili sobie utrzymanie w BetClick drugiej lidze mimo porażki 0-1 z Olimpią Grudziądz. Świtowcy byli o mały włos. głos o walki o utrzymanie w barażach. Tego udało się uniknąć, bo bezpośredni rywal Świdu, czyli RS-owia Rzeszów, straciła punkty, bo co by się wydarzyło w barażach, nie wiadomo. Mówił na pomeczowej konferencji trener Dumy Północy Marcin Sasal.
10: Powiem tyle, nie możemy takiego meczu, który decyduje o wszystkim, grać. To nie było bez zaangażowania, tylko to coś powinno być więcej. Liczyłem na to, że my te końcówki mamy dobre. Straciliśmy bramkę, mogliśmy stracić jeszcze jedną, bo Olimpia miała konkretne sytuacje, ale też mieliśmy piłkę meczową dla Las, czyli dającą 1-1. Koziara nie trafił w piłkę, nie wiem.
0: Świt Szczecin sezon Betclic drugiej lidze zakończył ostatecznie na 12. miejscu w tabeli, mając na koncie 44 punkty. A co jeszcze dzieje się w sporcie? O tym już teraz w Radiu Super FM.
3: Super FM Sport.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwanińska zagra dziś o ćwierćfinał French Open. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze doszła tak daleko w wielkoszumowej rywalizacji. Jej rywalką na centralnym korcie będzie reprezentantka gospodarzy Dajan Pary. Rywalka w zasięgu, choć niewygodna, mówi Chwanińska.
12: Ona też gra świetny tenis i bardzo fajnie się na to patrzy. Jednoręczny backhand, myślę, dużo slice'a, bardzo ciekawy też dla oka, więc na pewno to będzie bardzo dla mnie duże wyzwanie.
11: Polka zagra drugi mecz na centralnym korcie, a o 11 wyjdą na niego Włoch Fabio Cobolli i Amerykanin Zakaryj Swajna. Z turnieju w czwartej rundzie odpadła wczoraj Iga Świątek po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. Bezbarwny występ piłkarskiej reprezentacji Polski w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Biało-czerwoni przegrali z Ukrainą 0-2. Muszę sprawdzać nowych zawodników, mówi selekcjoner Jan Urban.
13: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też i debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
11: Może lepiej będzie pojutrze, w Warszawie zagramy z Nigerią. 6 lat temu grali w klasie okręgowej, za 2 miesiące zadebiutują w Ekstraklasie. Wieczysta Kraków pokonała w finale pierwszoligowych baraży Chrobrego Głogów 2-1 i awansowała do elity po raz pierwszy w swojej historii. Warszawa zamienia się od dziś w stolicę koszykówki w tej ulicznej odmianie 3-3. Pod Pałacem Kultury i Nauki rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, mówi kapitan naszej kadry Przemysław Zamojski.
14: Nigdy bym się nie spodziewał, że będziemy mieli okazję rozgrywać największy turniej u nas w kraju, w samym centrum naszej stolicy, także przepiękna chwila przed nami. Liczymy, że kibice licznie przyjdą nas wspierać, będą nas dopingować i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
11: Dziś turniej rozpoczną Polki. O 18.55 zmierzą się z Madagaskarem, a o 20.45 z Czechami. Polacy do gry wejdą jutro, wieczorem czekają ich mecze z Mongolią i Łotwą.
3: Super FM. Pogoda.
15: Poniedziałek w chmurach, jeśli wyjrzy do nas słońce, to dosłownie na chwilę poniedziałkowe słońce dzisiaj nieśmiałe i schowane gdzieś pośród kumulusów, dzisiaj do 19 stopni. Jutro synoptycy obiecują, że będzie cieplej i słonecznie, nawet do 25 stopni.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
15: Za 25:10.

0: dobry, dzwonię ze Szczecina. W dniu Dnia Dziecka chciałabym złożyć życzenia dla wszystkich dzieci. Dla tych małych, dla tych dużych, dla tych w domu, dla tych w pracy, bo każdy przecież jest dzieckiem. W dniu ich święta niech każda dzisiaj buźka będzie uśmiechnięta. Laura, wszystkiego najlepszego. Zdrówka, szczęścia, samych piątek, szóstek w szkole i buźka od ucha do ucha niech dzisiaj będzie uśmiechnięta. Dzwonię ze Szczecina, nazywam się Ewa.
1: Pozdrawiamy Ewę. Dzisiaj święto wszystkich naszych pociech. Zresztą, tak jak już wspominałem kilkanaście minut temu, myślę, że to jest święto nas wszystkich, bo każdy z nas jest trochę dzieckiem. 9 1 2 4 5 5, pomarańczowy super telefon. Możecie dzwonić, możecie również składać życzenia swoim pociechom, ale ja mam do was pytanie, co takiego szalonego, drodzy duzi, no właśnie, zrobiliście będąc dzieckiem. Mam dla was ciekawe nagrody, niespodzianki. 9 1 2 4 5 5, oczywiście z okazji Dnia Dziecka. Już teraz gramy YouTube. 18 minut i będzie godzina 10. Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie goń za szczęściem. Zobacz, co je blokuje. Wyobraź sobie, że masz w telefonie filtr. I przez ten filtr patrzysz na wszystko. Te same sytuacje, ci sami ludzie, ta sama praca. A obraz może być zupełnie inny. Czasem widzisz więcej problemów, więcej zagrożeń, więcej rzeczy, które nie działają. A czasem dokładnie w tym samym miejscu widzisz więcej możliwości, więcej sensu, więcej tego, co można zrobić. Co tu się dzieje? Bo przecież to nie zawsze wynika z sytuacji. Okazuje się, że często wynika to z tego, co masz w środku. Bo to, jak się czujesz, wpływa na to, co widzisz. A to, co widzisz, wpływa na to, jak działasz. I właśnie dlatego samo myślenie pozytywne nie wystarczy. Nie chodzi o to, żeby sobie coś wmawiać. Chodzi o to, żeby zobaczyć, co w tobie ustawia ten filtr. Jakie myśli wracają najczęściej? Jakie emocje pojawiają się w ciągu dnia? Na czym skupiasz uwagę? Bo jeśli przez większość czasu jesteś w napięciu, w krytyce, w poczuciu, że coś jest nie tak, to naprawdę mega trudno z tego miejsca zbudować coś dobrego. Nie dlatego, że coś przeciągasz, tylko dlatego, że z tego miejsca podejmujesz decyzje. Inaczej rozmawiasz, inaczej reagujesz, inaczej widzisz ludzi. I to zaczyna tworzyć twoją rzeczywistość. Dlatego zmiana nie zaczyna się od świata. Zaczyna się od tego, co wzmacniasz w sobie każdego dnia. Na czym zatrzymujesz uwagę? Co powtarzasz w myślach? Jak traktujesz siebie? Bo to ustawia kierunek. Spróbuj jeszcze raz. Podążaj za swoim błogostanem, a zobaczysz, jak zmieni się to, co teraz zbudujesz.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Dzień dobry, jestem Honorata, dzwonię z Gryfina. Życzę wszystkim, abyście nigdy nie zatracili swojego wewnętrznego dziecka. Bawcie się, śmiejcie i czerpcie życie pełnymi garściami. A dla nas wszystkich rodziców chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Dawajcie dzieciom siłę. Pięknego dnia.
1: Super. Super. To jest Super FM.

0: Katia, Bella i Natalia Grosik, Dwa Słońca. Nowa piosenka w Super FM. Za chwilę wiadomości o 10:00 w przedpołudniowym programie za kilkanaście minut poniedziałkowi goście, którzy już czekają w naszej radiowej poczekalni po 11:00 Sylwia Trojanowska, ale także Przemek Kowalewski. Warto być z nami, warto słuchać Super FM.
1: Reklama. Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Burze, ulewy, wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenia. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej. Wrócimy też do nie najlepszego meczu naszej piłkarskiej kadry.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi, popada i może wiać w Mazowieckiem, Świętokrzyskiem i Lubelskiem oraz częściowo na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Włoskiem. Dodam, że do 15:00 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą jednak dwa wyjątki.
10: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
9: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
11: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
12: dalej?
11: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
9: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Ponad 200 osób rannych, prawie 800 zatrzymanych. To na razie wciąż wstępny bilans zamieszek we Francji po sobotniej wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Do francuskich miast wysłanych zostało 22 tysiące funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu. Minionej nocy było już spokojnie, no ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. prokuratura. To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, no ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
12: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
13: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
12: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
14: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
12: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
9: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
7: Super FM. Pogoda.
0: Coraz więcej ciężkich deszczowych chmur. Przed momentem sprawdzałem aktualne mapy pogody. Na ten moment nie ma mowy o deszczu. Po 14 ma się troszkę bardziej przejaśnić. Do 19 stopni. Tyle maksymalnie dzisiaj zobaczymy na szczecińskich termometrach. W tej chwili 17 kresek niedaleko Bazyliki Katedralnej. 16 w pobliżu Szmaragdowego, podobnie w pobliżu Szpitala w Zdrojach.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: 10:05, pierwszy dzień czerwca, wiadomo, święto wszystkich milusińskich, wszystkich dzieciaków, 9-1-2-4-5-5, pomarańczowy super telefon. Ten telefon jest dla Was, czekam na Wasze życzenia od Was dla Waszych pociech.
15: Z okazji Dnia Dziecka chciałabym złożyć swoim dzieciom, Ksawierowi i Nai, najserdeczniejsze życzenia, aby wspaniały uśmiech pojawiał się na ich twarzy każdego dnia oraz żeby na zawsze pozostali w stanie tej cudownej, dziecięcej beztroski. Pozdrawiam serdecznie, Magdalena.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
16: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Nowa propozycja Olivia Rodrigo przed momentem w przedpołudniowym programie Radia Super FM i zapowiadani goście, Dżamani, czyli dwóch Patryków uśmiechniętych, trochę rozglądają się w naszym studiu, a poza anteną powiedzieli w zasadzie, my spotkaliśmy się chyba ostatni raz kiedy? Rok temu, tak?
1: Chciałoby
0: się powiedzieć, jak ten czas szybko leci, a dzisiaj pierwszy dzień czerwca. Panowie, zapytam was, co zwariowanego zrobiliście w swoim życiu, jak byliście dzieciakami?
1: Ja mam taką dosyć krótką anegdotkę, krótką, może trochę dłuższą, zobaczymy. Mianowicie, jak byłem młodszy, nie wiem, lat miałem może 7, jechałem sobie rowerem po polnej drodze, a na drodze zrobiły się takie kolejny po deszczu. Ja jechałem z prędkością zawrotną, taką zawrotną, że już czułem, że lecę, ale wjechałem w tą kolejnę nieszczęsną rowerem, przekoziołkowałem 8 razy na wszystkie strony. I tak ciągnąc za sobą ten rower, bo rodzice mi później przypominali wielokrotnie, że ja ten rower ciągnąłem po ziemi za kierownicę. Przyszedłem do domu, mama cała przestraszona wybiegła. Co ci się stało, bo że samochód cię potrącił? Natomiast mój tata wtedy stał bodajże na drabinie i czyścił rynnę. I tak się zaczął śmiać z tego, jak wyglądałem po tym wypadku, że niemal z tej drabiny spadł. I to jest cała historia.
0: Patryk numer 1, Patryk numer 2.
2: Patryk numer 2 ma taką historię. Nie wiem dlaczego, skąd pojawiła się w moim dzieciństwie fascynacja do komunikacji miejskiej. I jeździłem po prostu jako dzieciak na gapy dookoła osiedla tymi autobusami w tej z powrotem. No i pewnego razu pamiętam, że złapała mnie jakaś kobieta. To nawet nie był kontroler. Tylko, nie wiem, zaniepokojona, że dziecko chyba jeździ bez opieki tymi autobusami, no i zaprowadziło mnie do domu. No i później musiałem wysłuchiwać oczywiście, no to było nieprzyjemne.
0: Ale tłumaczyłeś się jakoś rodzicom?
2: Właściwie nie pamiętam, jaka była motywacja, ale no fajnie się jeździło tymi autobusami. No co?
0: Wszystkim pociechom, tym mniejszym i tym większym, dzieciakom, dla was wszystkich właśnie tutaj w Radiu Super FM opowiadamy sobie od czasu do czasu o takich zwariowanych sprawach, a Dżamani to oczywiście muzycy, którzy produkują niesamowite dźwięki. Spotkaliśmy się rok temu, tak, panowie? Dobrze
1: tak,
0: pamiętam.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Wtedy zapowiadaliście, że pracujecie, że coś nowego się wydarzy i no właśnie się wydarzyło.
2: Pracowaliśmy.
1: Zaczęło się dziać, pracowaliśmy rzeczywiście bardzo prężnie. Co prawda samych tych tworów nie mamy jeszcze jakoś strasznie dużo, ale dużo, dużo się będzie działo dookoła, myślę, naszej muzyki i będziemy pilnowali tego, żeby się wydarzyło bardzo sporo.
0: Dżamani to taka alternatywa.
1: Alternatywa i tak będziemy to opisywać i tak będziemy o tym mówić, ze względu na to, że wpływów różnych gatunków muzyki u nas jest na tyle dużo, że ciężko jest nam to pogrupować.
2: A sama alternatywa to jest tak na tyle pojemne pojęcie, że dużo możemy właśnie tam załadować w sali.
0: Dwóch Patryków w studiu Radia Super FM. Patryka numer 1, co najbardziej muzycznie inspiruje?
1: Ja muszę powiedzieć, że mnie bardzo mocno inspiruje brytyjska alternatywa. Ja sam teraz co prawda już nie słucham jej tak dużo, ale wszystkie korzenie jakby tego, czym się zajmuję i całe te produkcyjne zajawki pojawiły się u mnie za sprawą zespołu Gorillaz, Damona Albarna, jednocześnie też Blura. A jeszcze jednym artystą, który bardzo mocno wpływa na to, jak kształtuje swoje brzmienie w nagraniach, to jest taki artysta, który się nazywa Beck.
0: Znamy.
1: I to jest Mistrzostwo Świata i to są takie moje alternatywne właśnie rzeczy, których bardzo lubię słuchać i którymi się inspiruję.
0: Patryka numer 2, co inspiruje?
2: Patryk numer 2 zaczął zasadniczo swoją muzyczną, nazwę to, karierę od chyba bluesa, bo bardzo dużo tego lubiłem swojego czasu grać, no ale to też ile można było. A w ostatnim czasie dużo staram się słuchać muzyki wyłącznie w sumie instrumentalnej, jakoś mnie to bardziej interesuje. No i to jest jazz plus jazz z taką lekką nutą psychodeliki, z elektroniką, jakieś takie rzeczy, takie dziwne połączenia.
0: Szczecińska produkcja Dżamani są w studiu radia Super FM. Kiedy będzie można was posłuchać na żywo, jak z koncertami? O właśnie. I tutaj.
1: Tutaj się pojawia znak zapytania.
0: Nie, no właśnie, to taki mały chyba znak zapytania.
1: Mały znak zapytania, bo my tych koncertów zagraliśmy w ogóle w regionie i w samym Szczecinie naprawdę dużo już. Mhm. Dużo graliśmy.

0: i żeby właśnie, no bo my mieliśmy swojego stałego koncertowego seta, z którym zagraliśmy tych koncertów masę i uważamy, że trzeba teraz troszeczkę to odświeżyć, zanim wrócimy z powrotem na scenę, bo no bo jednak gramy cały czas to samo, nie?
1: I dobrze by było. A ponieważ Dżamani produkują, cały czas produkują, dzisiaj przynieśli ze sobą Patryk numer 1 i Patryk numer 2 przynieśli nową piosenkę. Super FM, powiedzmy to otwarcie, wspiera wszystkich szczecińskich artystów i tak też jest w waszym wydaniu. No to teraz dla was specjalny moment, czas, 15 sekund na zapowiedź waszej nowej piosenki, tylko w Super FM.
2: Dawaj, Patryk.
0: No to co ja mógłbym powiedzieć? Zapraszam gorąco do odsłuchu najnowszej piosenki zespołu Dżamani pod tytułem Twarze. To jest taki nasz liryczny spacer po okolicy. Chcielibyśmy, żeby właśnie te twarze, o których śpiewamy, nie były takie jak w piosence.
2: O, mądrze.
1: No to gramy.
2: Ładnie.
1: Muzyczna premiera w radiu Super FM, Dżamani i Twarze.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
3: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Express Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
14: W pół do 11:00 wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
15: A zaczniemy od słów wiceprezydenta o tramwajach z Berlina, które padły w naszym studiu. Nowa onkologia w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Dzień dziecka na jasnych błoniach dzisiaj.
2: Super FM. Wiadomości.
15: Ostatnią propozycję miasto odrzuciło, ale jest otwarte na kolejne, być może dotyczące młodszych tramwajów z Berlina, mówił w rozmowie Radia Super FM wiceprezydent Łukasz Kadłubowski. Pytanie w naszym studiu dotyczyło sytuacji, w której Poznań ma problemy z używanym taborem z Bonn, a Szczecin nie zdecydował się na ostatnią ofertę ze stolicy Niemiec. To nie zamyka tematu, mówił wiceprezydent Kadłubowski.
16: Takie analizy i rozmowy ciągle są prowadzone. Ostatnio akurat odrzuciliśmy ofertę, bo uznaliśmy właśnie pod tym kątem części zamiennych kosztów związanych z doprowadzeniem do pełnej eksploatacji, ale też kompleksowych remontów, że na chwilę obecną oferty, które są przedstawiane przez spółkę berlińską, nie są dla nas atrakcyjne, ale mówię, w przyszłości, jeżeli te oferty będą i też wiek tego taboru będzie zdecydowanie inny, ja nie wykluczam takiej możliwości.
15: Szczecin wciąż ma stary tabor, tłumaczył Kadłubowski.
16: Akurat ten stan taboru, jeżeli chodzi o Berlin, jest bardzo dobry. Nasza średnia wieku, mimo nawet ostatnich zakupów tramwajów, to jest ponad 28 lat, więc my jeszcze musimy doprowadzić do tego, żeby nasz takie jest marzenie, żeby ten nasz tabor był w 100% niskopodłogowy.
15: Od końca marca po Szczecinie jeździ kilka nowych, zupełnie nowych niskopodłogowych Moderusów.
0: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
15: Budynek za ponad 70 milionów złotych, do którego przeniesiono oddział onkologii, ma też miejsca hotelowe dla pacjentów dojeżdżających z najdalszych zakątków kraju, czyli Uniwersytecki Szpital nr 1 przy Unii Lubelskiej w Szczecinie zaprezentował nowoczesny budynek Z. Teraz pacjent otrzyma kompleksową opiekę w jednym miejscu, również dzięki powstającej radioterapii, mówi dr Rafał Brecht.
17: Pacjent w chwili obecnej w Uniwersyteckim Centrum Onkologii będzie miał realizowaną kompleksową diagnostykę onkologiczną, następnie ustalany plan terapeutyczny podczas konsylium onkologicznego i również później realizacja tego planu. Radioterapia jest w procesie instalacji w chwili obecnej sprzętu. Planujemy zakończenie tej inwestycji do końca czerwca. Mamy nadzieję, że w tym roku ruszymy, że będziemy mogli pierwszych pacjentów poddać tutaj radioterapii.
15: Tłumaczył dr Becht, a całkowity koszt inwestycji to 73 miliony złotych.
0: To są wiadomości w radiu Super FM.
15: Brzdąc 2026, czyli Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach, zaprasza Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, dmuchańce, zabawy i konkursy, czy koncerty oraz dużo słodyczy. Wstęp bezpłatny. Początek dzisiaj o 15.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
18: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Na Jasne Błonia wraca Brzdąc. Darmowe dmuchańce, koncerty, tysiące słodkości i rodzinne atrakcje. Dziś Jasne Błonia zamienią się w Centrum Dziecięcej Radości. Brzdąc 2026 to największa impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Szczecinie. Wszystko rozpocznie się o 15.00. Na najmłodszych uczestników czekać będzie aż 14 darmowych dmuchańców. Bezpłatna ciuchcia kursująca wokół Jasnych Błoni, strefy animacji, konkursy, pokazy i koncerty. W programie znalazły się także występy dzieci, pokaz tańca, iluzjonista. Jedną z atrakcji ma być również próba pobicia rekordu we wspólnej Belgijce. Nie zabraknie również słodkich niespodzianek. Integralną częścią wydarzenia pozostaje ceremonia wręczenia Nagrody Brzdąca 2026, która od 31 lat trafia do osób szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz dzieci. Gala rozpocznie się o 17.25. Wstęp na wydarzenie oraz wszystkie atrakcje dla dzieci są bezpłatne. Dziś w Willi Lenza kolejny pokaz spektaklu Frida, kolekcjonerka z Westendu, który przenosi nas do świata przedwojennego Szczecina i jednej z jego najbardziej intrygujących mieszkanek. Spektakl z udziałem Olgi Adamskiej odsłania bardziej osobistą i liryczną stronę Fridy Dering. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
14: Za 25.11.

0: To Super FM na koniec sezonu ligowego. Srebrny medal. Panie z Dumy Pomorza walczyły do ostatniego gwizdka. Sportowe podsumowanie weekendu w Super FM i Piotr Jarząbek.
1: Sezon na drugim miejscu w tabeli zakończyły piłkarki nożne kobiecej Dumy Pomorza, które w ostatnim meczu sezonu pokonały u siebie 1-0 Śląsk Wrocław. Jedyną bramkę w tym spotkaniu w 15 minucie po strzale głową zdobyła kapitanka drużyny Weronika Szymaszek. Jak się okazało, więcej do zwycięstwa nie było potrzebne. Dumie Pomorza do pierwszego miejsca w tabeli zabrakło 5 oczek. Nad trzecim w tabeli Górnikiem Łęczna Pogoń miała ostatecznie 3 punkty przewagi. Utrzymanie w lidze udało się zapewnić piłkarzom Świtu Szczecin, choć sami nie pomogli sobie wynikiem. Duma Północy na własnym stadionie przegrała 0-1 z Olimpią Grudziądz po bramce Maxa Pawłowskiego w ostatniej kolejce drugiej ligi. Do utrzymania świtowcy potrzebowali więc straty punktów Resowi Rzeszów, która do 90 minuty prowadziła 2-1, ale w doliczonym czasie gry dała sobie wbić bramkę i w meczu z Wartą Poznań wywalczyła tylko remis. Drużyna z województwa wielkopolskiego zapewniła więc Świtowi utrzymanie, a dodatkowo, dzięki tej bramce, bezpośrednio awansowała do pierwszej ligi, zabierając to prawo właśnie Olimpii Grudziądz. A propos awansów, no to trzeba wspomnieć o piłkarzach ręcznych Sandrospa Pogoni Szczecin, którzy właśnie o awans do Orlen Superligi walczyli w barażu z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Portowcy przegrali 3 bramkami w pierwszym meczu u siebie, na wyjeździe strat nie udało się odrobić. Porażka Szczecinian 30-33 oznacza koniec marzeń o awansie. Najlepszym strzelcem Dumy Pomorza w tym spotkaniu był z 8 bramkami na koncie Jakub Polok, 6 dorzucił Adam Biały. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Są takie piosenki, do których z przyjemnością wracamy w Super FM. To jedna z nich. Stanisław Sojka w specjalnym remiksie szczecińskiego DJ-a. DJ Twister Remix. No, ciekawe, zastanawiam się. Ciekawe, jakim dzieckiem była pisarka Sylwia Trojanowska i co takiego szalonego w dzieciństwie zrobiła. Jesteście ciekawi? No to pozostańcie z nami. Po 11:00 naszym gościem w przedpołudniowym programie będzie Sylwia Trojanowska, a także Przemysław Kowalewski, ambasador programu Pomorze Zachodnie. Możesz więcej.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
1: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
4: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
1: Bilety do nabycia na eventim.pl.
5: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
3: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
8: Zderzenia autobusów z dziećmi pod Kętrzynem, są poszkodowani. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic, które dotknęła trąba powietrzna. Czy będzie kolejna sensacja w Paryżu? Czekamy na mecz Mai Chwalińskiej.
5: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzamiński. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskiem. W obu pojazdach były dzieci, łącznie jechały nim 52 osoby. Ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielona na miejscu pomoc medyczna.
9: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusów.
8: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki może być zablokowana przez kilka godzin. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak poinformował szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda, mieszkańcom Balcerzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Dziś są tam rzeczoznawcy, by wycenić straty. To potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcerzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele. Na mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy.
10: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
11: Dosłownie sekundę uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
8: Trąba zniszczyła kilkanaście budynków, kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania decyzją nadzoru budowlanego. Strażacy poprawiają aktualnie zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachów, bo w prognozach są i burze, i opady deszczu. Jedna osoba nie żyje, 24 zostało rannych. To bilans kolejnej doby rosyjskich ataków dronami w Ukrainie. W sumie agresor uderzył 265 bezzałogowcami na północy, południu i wschodzie kraju. Ofiara śmiertelna to 61-latek, zginął w obwodzie chersońskim. Jedna z sensacji Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju. I o dziwo, po drugiej stronie siatki nie stanie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
12: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować do meczu, zregenerować się i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej. Z kolei Chwalińska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
13: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
12: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
8: A dzisiejszy mecz zacznie się najprawdopodobniej około 14:00.
5: Super FM. Pogoda.
0: Proszę się nie martwić. Mówię do dzieci. Jeśli planowaliście poświętować na jasnych błoniach dzisiaj wasze najlepsze święto, to szczecińscy synoptycy obiecują, że po południu ma być mniej chmur niż teraz i ma się przejaśnić. Do 19 stopni i Sylwia Trojanowska pokazuje mi, że ma być dużo słońca. Zatem temperatura idealna do zabawy na świeżym powietrzu. Zapraszamy. My również też tam będziemy.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Na Facebooku pochwaliła się, że pisze dla was wszędzie. Ostatnio, no to muszę się przyznać, podejrzałem to wszystko. Nawet w pociągu. No ciekawe, jakiej relacji ten pociąg. Coś czuję, że pewnie ze stolicy, może do Szczecina. Chociaż nie wiem, zadam to pytanie za chwilę, bo Sylwia Trojanowska będzie naszym gościem w przedpołudniowym programie.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Prawie kwadrans po godzinie 11, Super FM z widokiem na Szczecin. Jakby ktoś mnie zapytał 3 tygodnie temu, że będę w programie przedpołudniowym rozmawiał o szczecińskich pompach, to bym powiedział temu komuś, kto by powiedział albo mnie zapytał, puknij się człowieku w głowę, jak ja mogę o szczecińskich pompach. Ba, czy ja się w ogóle znam na szczecińskich pompach? To od razu wam odpowiadam, nie znam się w ogóle. Nie wiem, ile jest ich, ale jest tutaj z nami specjalistka, która o szczecińskich pompach mogłaby napisać pracę magisterską. Dzień dobry.
1: dzień dobry, witam serdecznie.
0: Sylwia Trojanowska, zapowiadany gość w naszym przedpołudniowym programie. Sylwia, ostatnio wrzucasz takie filmiki, które pokazują, że jesteś bardzo pracowitą pisarką, bo nawet w pociągu piszesz.
1: Ja piszę wszędzie. Ja piszę i w pociągu, i w samochodzie. Mój mąż jest cudownym kierowcą. Pozwala mi odpalać laptopa.
0: Ale to tak się da? W samochodzie, jak ten
1: ale
0: samochód
1: nie, jak
0: skręca
1: kieruję.
0: I tak dalej. Nie!
1: Tak, no. Jako pasażer. No mam już taką technikę wypracowaną, że jestem w stanie pisać w trakcie jazdy samochodem.
0: To musi dobrze prowadzić.
1: Na autostradzie.
0: To musi dobrze prowadzić, tak. żeby ten tekst, który gdzieś tam pojawia się w komputerze, naprawdę, żeby zachował się już tak na stałe.
1: Tak. No ja żyję w takim ustawicznym deadline'ie, ciągle gonią mnie jakieś terminy i wykorzystuję każdą minutę, żeby, może minutę to przesadziłam, ale każdą godzinę, żeby się nastroić do pisania i zacząć pisać. I naprawdę piszę wszędzie. Nawet jak podróżujemy, jedziemy na urlop, lecimy gdzieś na urlop, to na lotnisku, w samolocie tak samo piszę.
0: Jak zrobiłem zapowiedź naszej rozmowy na Facebooku, to jedna ze słuchaczek ona napisała, czekam, bardzo czekam, bo ja zadałem pytanie, jakim dzieckiem była Sylwia Trojanowska? Czy ty byłaś grzeczną dziewczynką? Czy ty byłaś taką, wiesz, nie psociłaś? Naprawdę nie robiłaś kłopotu swoim rodzicom? Jak to było w dzieciństwie u Sylwii Trojanowskiej?
1: Drodzy państwo, jakbyście zaczęli minę redaktora Jarka Fenglera, który pytał się mnie i kręcił głową. On już zna odpowiedź, on musi znać odpowiedź. Ja byłam grzecznym dzieckiem? No moja mama...
0: Chodziłaś po drzewach?
1: Moja mama by powiedziała, Sylwunia, niemożliwe. Ja byłam dzieckiem, które biegało do późnych godzin wieczornych i moja mama przez okno wystawała i wołała, Sylwia, do domu, zaraz! Ja byłam dzieckiem bardzo aktywnym, kochałam chodzić po drzewach, kochałam grać w piłkę nożną z chłopakami,
0: no
1: w koszykówkę. Chodziłam w takich rewirach dosyć zakazanych, więc nie o wszystkim mamie opowiadałam, bo ja bardzo lubiłam podbijać świat, ten malutki świat, ten świat naszego Śródmieścia i naprawdę gdzieś tam przemykałam oficynami po naszych kamienic szczecińskich, gdzieś po tak zwanych dołach, czyli niedaleko ulicy Odzieżowej. Myśmy tam penetrowali odcinek za odcinkiem, zdobywaliśmy te tereny. Ja byłam bardzo ruchliwym i wszędobylskim dzieckiem.
0: No dobrze, a taką szaloną historię możesz nam opowiedzieć? Co zrobiłaś takiego szalonego?
1: Tak. Bardzo lubiłam chodzić po dachach.
0: O.
1: I po dachach i po daszkach naprawdę i nie ze wszystkich byłam w stanie potem zejść sama. Kiedyś
0: no i które
1: weszłam...
0: dachy tak okupowałaś?
1: Dachy wysokie, no to u nas w blokach, jak się udało dostać, przy ulicy Odzieżowej ja się wychowywałam, jak się udało dostać gdzieś na jakiś dach, no to oczywiście ja nie miałam żadnych obiekcji, żeby tam wejść, nie mam lęku wysokości i to mnie fascynowało. W ogóle przestrzeń mnie fascynuje do dzisiaj. Ja kocham latać, ale kiedyś weszłam na daszek nad wejściem do klatki schodowej, właśnie przy ulicy Odzieżowej i za nic w świecie nie byłam w stanie stamtąd samodzielnie wejść. Nikt nie potrafił mnie wciągnąć, więc moje koleżanki poleciały po mojego tatę, bo mój tato to był człowiek, który zawsze mnie chronił przed wszystkimi. No i oczywiście on przyszedł i mnie stamtąd wyciągnął. No ale no, takie różne sytuacje się zdarzały. Także łobuziara byłam. Łobuziara, która się bardzo dobrze uczyła.
0: A co ciebie, powiedz, natknęło do tego, żeby napisać książkę dla najmłodszych? Bo ja mam takie wrażenie, że dla dzieci to chyba trochę trudniej się pisze.
1: Ja bardzo często byłam pytana o to, kiedy napiszę coś dla dzieci? Ja mówię, nigdy. Nigdy, nie ma takiej możliwości. To jest zupełnie inny gatunek. Tutaj potrzebna jest zupełnie inna wrażliwość, inne spojrzenie na świat. Natomiast ta książka Pani Pompa ratuje przedszkole, ta wierszowana opowieść o heroicznej pani Pompie, która pomaga strażakowi ocalić przedszkole dla dzieciaków, ona wypłynęła ze mnie sama. I to jest też taki mój hołd w stronę Lokomotywy, Byczka Fernando, bo to jest wierszowana opowieść z przepięknymi ilustracjami Hanny Lepieszkiewicz-Woś, wydana w ogóle w twardej okładce, więc to jest naprawdę bardzo piękne, solidne wydanie. Ja to napisałam bardzo szybko, bo to wypłynęło ze mnie, kiedy razem z innymi autorami czytaliśmy dla dzieci właśnie Byczka Fernando i Lokomotywę dla dzieci z oddziału onkologicznego w jednym ze szczecińskich szpitali. I ja już wracając stamtąd wiedziałam, że taka bajka się pojawi.
0: No dobrze, powiedziałaś bardzo szybko napisałaś, to znaczy ile się pisze taką książkę?
1: Ja napisałam ją w 2 dni. Ja napisałam ją w 2 dni, tę opowieść, ale to dlatego, że ona po prostu ze mnie wypłynęła. I mając porównanie do tego, ile ja piszę powieści historyczno-obyczajowe dla dorosłych, no weźmy Króla Tanga, moją ostatnią powieść pisałam 6 miesięcy. Żonę nazisty pisałam 8 miesięcy. Więc tutaj to ja naprawdę mogę powiedzieć, że to ze mnie wypłynęło. To po prostu gdzieś we mnie było i pewnego pięknego dnia stwierdziło, już, teraz, siadaj i pisz.
0: Słuchacz,
1: i
0: tak Marek pyta tutaj naszą Sylwię. Czy ty wiesz, ile jest w ogóle w Szczecinie pomp?
1: Oczywiście, że wiem.
0: Ile?
1: Znaczy powiem tak, najlepiej o pompach i najwięcej o pompach to wie Tomek Wieczorek, twórca pompastycznego szlaku, ale ja też co nieco wiem. To też dzięki Tomkowi właśnie. W Szczecinie mamy zabytkowych pomp, czyli tych takich sukienkowych, pięknych, niebieskich, wysokich na ponad 3 metry i ciężkich. Ile może ważyć taka pompa?
0: No nie wiem.
1: No ile?
0: Znaczy, ja już od razu odpowiedziałem.
1: Nie
0: jestem w ogóle specjalistą w pompach. No, mogę opowiadać o różnych elementach tutaj w radiu i tak dalej. Natomiast o pompach...
1: No to wyobraźmy sobie, że taka pompa, którą mijamy bardzo często, idąc na spacer. Po pierwsze, że jest bardzo wysoka, bo to ona nie mierzy, bo to jest kobieta. Ona jest wysoka. Ona ma ponad 3 metry wzrostu. Ma piękną złotą koronę u szczytu i blond włosy, bądź też rude włosy, bo też są czerwonowłose
0: kobiety. Kapitalnie opisujesz, naprawdę.
1: No tak, to... no bo ona żyje, to jest pani pompa. Jak ja ją zobaczyłam tak świadomie, pierwszy raz, kiedy z Tomkiem Wieczorkiem właśnie rozmawialiśmy o niej, ja mówię, słuchaj, Tomek, to jest kobieta. To żeliwo, z którego jest stworzona, jest niebieskie w kształcie sukienki. One są kobietami. One ważą

0: rozmowie, jakbyśmy zadali pytanie, z czym kojarzy ci się Szczecin, to słuchacze Super FM odpowiedzą: Szczecin kojarzy mi się z pompą, taką no, blondynką.
1: Tak, dokładnie.
0: Trzymetrową.
1: Tak, popatrzmy na nie, właśnie, bo jeszcze nie odpowiedziałam, ile jest tych pomp.
0: No ile? No cały czas czekam, a ty opowiadasz, jak wygląda pompa, jak tutaj tego, no, że to
1: ja
0: jest kobieta i tak dalej.
1: Tak, ja chciałam je podzielić, bo tych kobiet, które są kobietami, pań pomp, jest niemal 30. I one znajdują się w tych...
0: No to przede wszystkim, niezłe grono tych
1: No tak,
0: kobiet.
1: Przede wszystkim one się znajdują w centrum Szczecina, choć nie tylko, ale wszystkich pomp w Szczecinie jest prawie 130, więc tak naprawdę Szczecin pompami, tymi naziemnymi,
0: żyje.
1: No, słuchajcie, my jesteśmy miastem pomp. Czemu tego tak nie nazwać? Szczecin miastem z pompą. No, hasło może być.
0: Albo mam na drugie imię pompa.
1: Tak. Dokładnie. No, dla mnie pompa to jest w tej chwili taki symbol Szczecina. Co więcej, niedawno była moja czytelniczka, która czyta moje powieści historyczne, przyjechała razem z koleżankami na zwiedzanie Szczecina i wysłała mi zdjęcia. Mówi: Sylwia, zrobiłyśmy sobie zdjęcia aż przy trzech pompach. Czyli to już zaczyna się dziać. Ludzie chcą mieć z pompą zdjęcie. Wspaniale.
0: Pierwszy dzień czerwca, święto wszystkich
1: pomp.
0: I dzieciaków.
1: Tak,
0: Sylwia oczywiście obiecała niespodzianki. Te niespodzianki to właśnie te książki, książkę, o której dzisiaj opowiadamy. I tak sobie myślę, zastanawiam się, bo trochę jest tak, że otworzyłaś pewną drogę i zastanawiam się, jaka będzie kolejna książka dla najmłodszych. Jak się zaczęło od pompy, to już nie wiem, co będzie dalej.
1: To znaczy tak.
0: Jest już pomysł?
1: Jest zapotrzebowanie na to, żeby stworzyć kolejną historię z panią pompą.
0: Naprawdę?
1: I być może tak. I być może tak będzie. Ponieważ ta historia zyskuje coraz większe grono odbiorców. Dzieci kochają panią pompę. Ja dostaję zdjęcia od rodziców, jak dzieci leżą w łóżeczku z panią pompą. Siedzą w samochodzie z panią pompą. To jest bardzo poruszające. Pamiętam, że po premierze jedna czytelniczka do mnie napisała: mój synek kazał sobie przeczytać panią pompę raz, drugi, przy trzecim zasnął. Bardzo dziękuję. Więc to było niesamowite, że ten rytm pani pompy jest właśnie taki bardzo przyjazny dla dziecka, bardzo dostosowany do dziecka. I wierzę, że właśnie dla tych najmłodszych to może być fajna alternatywa na mądrą opowieść. Bez przemocy, bez takich złych słów, tylko taka klasyka, która nas wychowywała, która mnie wychowywała, może wychowywać nowe pokolenia.
0: To na koniec jeszcze zapytam ciebie, masz ulubioną pompę?
1: Oczywiście, że mam ulubioną
0: pompę.
1: Gdzie
0: ona jest?
1: Moja ulubiona pompa to blondynka oczywiście. Znajduje się u zbiegu Alei Wyzwolenia i Odzieżowej, ulicy Odzieżowej, i ona się nazywa według pompastycznego Szczecina pompa Dana Sylwia. Ma na drugie Sylwia ze względu na to, że ja się urodziłam przy ulicy Odzieżowej, więc to nie mogło być inaczej. To jest moja ulubiona pompa.
0: No to pytanie konkursowe, bo mamy dwa egzemplarze książek do rozlosowania na antenie radia Super FM 91 2 4 5 5. Pytanie konkursowe, zaskoczę ciebie, już mam.
1: Dobrze.
0: Przy jakiej ulicy urodziła się Sylwia Trojanowska? To ta
1: Wychowywała się.
0: Tak. Jeżeli dokładnie słuchaliście nas, proszę bardzo, już,
1: już telefon
0: dzwoni.
1: Dzwoni.
0: Tak. 91 2 4 5 5. To książki są do zdobycia jak najbardziej w naszym przedpołudniowym programie 91 2 4 5 5. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Pani pompa.
1: Pani pompa. I jeszcze, o właśnie, jedna ważna rzecz. Jeżeli nie macie jeszcze prezentu dla małego czytelnika na dzisiaj,
0: tak,
1: no to biegnijcie do naszych szczecińskich małych księgarni. W większości z tych księgarni jest pani pompa i na dodatek podpisana.
0: Przy jakiej ulicy wychowywała się Sylwia Trojanowska? 91 2 4 5 5. Pomarańczowy
1: telefon.
0: Tak. I książki czekają. Sylwia Trojanowska była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy czują w sobie choć odrobinę dziecka.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
8: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
9: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: I po reklamie.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
12: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: W Super FM nowy program Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W nim prezentujemy wyjątkowych ambasadorów, którzy pokazują, że uczenie się przez całe życie naprawdę zmienia rzeczywistość. W tym programie każdy z nich reprezentuje inną dziedzinę, od sztuki, nauki, sportu, po motoryzację, a nasi ambasadorzy są dowodem na to, że nigdy nie jest za późno, by zmienić kierunek, zdobyć nowe kompetencje i po prostu realizować. Dzisiaj naszym gościem jest Przemysław Kowalewski, dziennikarz, ostatnio samorządowiec, a teraz pisarz. Człowiek, który będąc 8-letnim chłopakiem pomyślał: fajnie, żeby coś po mnie zostało. Ba, nawet to napisałeś w jednym ze swoich pamiętników.
2: I tak sobie wtedy zacząłem kalkulować, co ja musiałbym zrobić, żeby coś po mnie pozostało. Kim musiałbym zostać, żeby zrobić coś tak ważnego dla ludzi, żeby oni chcieli to upamiętnić, zapamiętać, albo inaczej, nie zapomnieć po prostu. No i wtedy wypisałem sobie te zawody, które predestynują może w jakiś sposób do tego, żeby robić rzeczy ważne, wielkie. I wtedy, właśnie wtedy dla mnie takimi ważnymi zawodami był sportowiec. Chciałem zostać piłkarzem. Był dziennikarz właśnie. Nie wiem, dlaczego wtedy dziennikarz, ale tak pamiętam, nawet mojej mamy się pytałem, co ja muszę zrobić, mamo, żeby zostać dziennikarzem. A mama wtedy: o, synku, będziesz musiał bardzo dużo studiować, uczyć się. Naprawdę tego chcesz? No i tak kalkulowałem. Jeszcze pomyślałem sobie, że nie wiem, dlaczego wtedy mi w głowie był ten polityk, ale chyba tak było wtedy, że to polityk to ktoś ważny. I bardziej przywódca niż polityk, to w takich kategoriach o tym myślałem. No i na końcu napisałem również pisarz, bo wierzyłem w to, że to napisarz na bank coś po sobie pozostawia. I tak się ostatecznie złożyło, że kiedy już jesteś po drugiej stronie życia i wydaje ci się, że właściwie teraz będziesz odcinał kupony, albo po prostu dociągniesz jakoś do tego momentu, kiedy już przestaniesz po prostu pracować, no to spełniło się to moje marzenie, bo zostałem człowiekiem, który pisze i chyba już powoli jest na tym etapie, że już nie jest to tylko autor, ale również pisarz.
1: To był chyba też dobry układ, bo napisałeś pierwszą książkę, potem pojawiła się filia, która powiedziała: to w takim razie płyńmy razem, zróbmy tę zmianę razem. Mhm. I przy boku, mając takiego partnera, to chce się płynąć dalej.
2: Masz rację. No właśnie, i to też jest szczęście, że trafiłem akurat na takiego partnera, na wydawnictwo, które dzisiaj no jest topowym wydawnictwem w Polsce, ale również jest znane z tego, że troszczy się o swoich autorów i o nich dba. I gdy ja puściłem wtedy Kozła, moją pierwszą powieść, do kilku wydawnictw, i pamiętam, odezwała się wtedy Muza, też ważne wydawnictwo, Leszek Herman wydaje przecież w Muzie. Ja byłem wtedy tak szczęśliwy, że ta Muza się odezwała, ale na szczęście i przypadek również, poczekałem ten tydzień, zanim podpisałem umowę, no i pojawiła się propozycja z filii, z wydawnictwa, do którego chyba każdy chciałby trafić, którego koniem wyścigowym jest Mróz. I faktycznie nie spodziewałem się, że ta filia doprowadzi mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem, bo wydałem już 7 powieść, piszę 8, i filia podpisała ze mną umowę na kilka lat jeszcze do przodu, więc no to jest spełnienie marzeń.
1: Rozpoczynałeś ten swój nowy kierunek i postawiłeś wszystko na jedną kartę, że jednak będę pisał. To wyobrażałeś sobie właśnie takie życie, że będziesz spotykał się z czytelnikami, że będą ludzie, którzy będą prosili ciebie o autografy, będą chcieli zrobić sobie z tobą zdjęcia, będą prosili cię o kolejne spotkanie, kolejną książkę i będą ciebie pytać, co w kolejnych książkach będzie? Już nie wspomnę o tym, że pewnie część z twoich znajomych dopytuje się albo rozpoznaje się właśnie w tych twoich książkach.
2: Tak. No co ty? Ja się w ogóle tego nie spodziewałem. Moim marzeniem było zakończyć powieść pierwszą, Kozła. Przecież ja w ogóle szykowałem się do tego, że sam ją wydam. Zleciłem już układkę, zleciłem redakcję, zapłaciłem za to. No ale właściwie to moja dziewczyna mnie tak zmobilizowała do tego, ej, to wyślij jeszcze do tych wydawnictw. I no nie, absolutnie nie spodziewałem się takiego sukcesu i faktycznie jest tak, jak wspominasz, że no, jeszcze na autografy i na te zdjęcia to w ogóle nie byłem przygotowany na to wszystko. A fajnie, że wspominasz też przyjaciół, bo tak, to jest taki hołd albo gest, który mogę oddać tym, którzy byli obok mnie, że ci najbliżsi stają się również czwartoplanowymi bohaterami moich powieści. To jest taki gest w ich kierunku.
1: No ty jesteś mistrzem kryminałów, a jak już się pojawiła druga książka, trzecia książka, to pewnie miałeś takie marzenie, żeby być tym debiutem kryminalnym roku. Miałeś takie marzenie?
2: Miałem.
1: Kryło się gdzieś tam?
2: Miałem, ale miałem, wiesz, ja chciałem dostać się do finału i to już byłoby zrealizowanie moich marzeń, a to, że wygrałem, to było coś niesamowitego.
1: Ty jesteś namacalnym przykładem do tego, że warto po pierwsze marzyć, a po drugie warto realizować swoje marzenia. Dla tych wszystkich ludzi, którzy stoją w tak zwanym przedsionku i myślą sobie, do tej pory to, co zrobiłem, fajnie, ale mam marzenie, żeby zrobić coś innego, coś lepszego. Co byś im podpowiedział?
2: Żeby nie odpuszczali. Ja w wieku 45 lat postanowiłem zmienić swoje życie, a nie było to złe życie. Tylko, że ja już żyłem na przymus trochę. Robiłem to coś, co mi nie sprawiało przyjemności. I żeby po prostu zdecydowali się na ten krok. To już nawet nie powiem uwierz w siebie, bo to banał jest. Ale powiem po prostu zrób ten krok i zacznij robić coś, co sprawia ci przyjemność. I pamiętaj, że zawsze jest na to czas. Niezależnie, czy masz 45, 47, 48, 55 lat. Zawsze jest na to czas, żeby spełniać swoje marzenia. I gdy... Ja pamiętam ten moment, kiedy już po prostu miałem tego wszystkiego dość, co mnie otaczało. Usiadłem do komputera i zacząłem pisać. I nie wiedziałem, w jaką ja podróż się wybieram. Nie wiedziałem, jaki będzie finał tego, ale po prostu postanowiłem, że zacznę robić coś, co mi sprawia przyjemność. Dlatego moja rada, po prostu róbcie to, co wam sprawia przyjemność i nie bójcie się zrealizować swoich marzeń.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: W Super FM Przemek Kowalewski, jeden z ambasadorów akcji Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, jest naszym gościem. To teraz, Przemku, myślę, doskonała okazja, aby potwierdzić lub zaprzeczyć to, czego dowiedziałem się o tobie. Napisałeś pierwszą książkę, by zachęcić twojego syna do sięgania częściej i czytania po prostu książek. To prawda czy fałsz?
2: Tak, tak. I żeby pokochał historię Szczecina na równi, jak ja ją kocham. I ja chciałem właściwie opowiedzieć mu o historii Szczecina, a tak pomyślałem sobie, że nie trafię do nastolatka bibliografią, dziennikami pierwszego prezydenta i tak dalej, tylko muszę trafić do niego historią, która go zafascynuje, za którą podąży, która będzie taka, no, trochę modna, to znaczy będzie w niej tajemnica, będzie morderstwo, będzie coś, po co sięgają masowo w kulturze czytelnicy. A w związku z tym napisałem powieść o Szczecinie, ale przez pryzmat śledztwa w sprawie rzeźnika z Niebuszewa, czyli w jaki sposób osoby, która dominuje w tej sferze popkultury w Szczecinie.
1: Czyli spełniło się twoje marzenie. Przeczytał pierwszą książkę, a kolejne też przeczytał?
2: Też. Teraz czyta każdą i nawet jest tak, że powieść, którą obecnie piszę, przesłałem mu pierwsze rozdziały, żeby przeczytał i skomentował i powiedział: i co dalej, tata, i co dalej?
1: Zaczynam się zastanawiać, bo w tym dzienniczku 8-letniego faceta był sportowiec, był pisarz, był dziennikarz. No, wszystkiego dotknąłeś.
2: No trochę tak, ale to dobrze to ująłeś, że dotknąłem. I to dziennikarstwo chyba było takim elementem układanki, które doprowadziło do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem. To nie było wielkie dziennikarstwo. Ja wtedy myślałem, że to będzie, wiesz, dziennikarstwo śledcze, nawet dziennikarstwo wojenne. Ja o tym myślałem na dużą skalę. A później skończyłem w lokalnej gazecie. Sam robiłem portal też lokalny. Ale to właśnie dzięki temu dziennikarstwu wydaje mi się, że moje powieści są takie, a nie inne. I odróżniają się od innych kryminałów właśnie tym, że opowiadają o rzeczach bliskich ludziom, o sprawach społecznych i chyba dlatego też są tak popularne.
1: W której roli najlepiej się czułeś? Pisarz, samorządowiec, spin doktor, może dziennikarz?
2: Wiesz co, w każdej z tych roli na samym początku się czułem dobrze. To jest tak, kiedy dostajesz ten zastrzyk adrenaliny, jest fajnie. Dzisiaj najlepiej się czuję w tej roli, w której jestem, czyli autora powieści thrillerów historycznych, kryminałów. I chyba tej całej drogi nie żałuję. Musiałem przejść przez te wszystkie fragmenty, te wszystkie rozdziały mojej historii, żeby znaleźć się właśnie w tym miejscu, w którym jestem.
1: I czy rzeczywiście morsowanie było takim punktem przełomowym tej zmiany?
2: Tak, to jest dobre. Tak. 45, ja mówię, będę co roku robił coś, co jest dla mnie wyzwaniem i coś, co chciałbym zrobić, a czego się bałem. I wiesz, i to morsowanie było właśnie takim pierwszym krokiem, bo po pierwsze bałem się tego, po drugie zawsze myślałem, że o, kiedyś to zrobię. I to jest też odpowiedź na to twoje pytanie, co mają ci ludzie zrobić? Właśnie zrobić ten pierwszy krok tego, się czego boją, a chcieliby jednocześnie zrobić. No i tak było z tym morsowaniem. Wszedłem do tego jeziora głębokie i wytrzymałem, pamiętam, 2,5 minuty i to już był sukces. A dzisiaj już morsuję po 10 minut i to jest norma.
1: I to niech będzie naszą puentą, że na zmianę zawsze jest czas i warto próbować. Gościem w naszym programie był jeden z bohaterów kampanii Pomorze Zachodniego. Możesz wszystko. Przemysław Kowalewski. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
11: IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Znany adwokat zawieszony miał fałszywie alarmować o zamachach. Okrągłe urodziny obchodziłaby dziś Marilyn Monroe. Trochę powspominamy na koniec.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. A co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
12: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest... To jest wprowadzony, bo jest.
13: Będzie mniej tych osób, które sobie, powiedzmy, gdzieś tam w lasku popijają.
14: Myślę, że sobie poradzą. Wcześniej się zaopatrzą.
12: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
11: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Znany adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
15: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
11: Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka odkryto amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób, a Maciejowi Z., który został aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Uznawana jest wciąż za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet w historii. Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina Marilyn Monroe. Zmarła młodo, bo w wieku 36 lat i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe Wszystkie twarze bogini Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
16: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
11: Już po śmierci Marilyn Monroe, Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. A amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6. miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.
9: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Świętujemy dzisiaj Dzień Dziecka, więc będę opowiadać o tym, jak sprawić przyjemność najmłodszym dzieciom. No to jak sprawić? Można wybrać się całą rodziną do teatru. A jeżeli z dziećmi, to najlepiej do Teatru Lalek Pleciuga. W 1946 roku, równo 80 lat temu, w Szczecinie powołano Szczeciński Teatr Kukiełkowy Czarodziej. I choć działał tylko 4 lata, a zespół teatralny stanowili głównie amatorzy, to ten teatr zapisał się w pamięci szczecinian i w dodatku stał się inspiracją do założenia kolejnego, tym razem już profesjonalnego teatru. W 1953 roku zaczął działać Teatr Lalek Rusałka. A jak Rusałka zamieniła się w Pleciugę? Po prostu ogłoszono konkurs wśród najmłodszych widzów na nazwę teatru. I w tym konkursie wygrała właśnie nazwa Pleciuga. Pleciuga wielokrotnie zmieniała siedzibę. Najpierw miała swoje miejsce w budynku przy placu Orła Białego, później w willi przy Alei Wojska Polskiego. A rodzice i dziadkowie dzisiejszych maluchów na pewno doskonale pamiętają kolejną siedzibę Pleciugi przy ulicy Kaszubskiej. Oddano ją na potrzeby teatru w 1972 roku, ponad pół wieku temu. I to tam moje pokolenie oglądało znakomite spektakle. Przychodziły na nie nie tylko dzieci ze Szczecina, ale przyjeżdżały z całego województwa. A potem, kiedy powstały plany budowy galerii Kaskada, która miała częściowo stać na działce Pleciugi, dla teatru wybudowano całkiem nową siedzibę, a plac, na którym stanęła, nazwano placem teatralnym. Ale, jak będziecie w Kaskadzie, zajrzyjcie do tej części, gdzie ściany wokół ruchomych schodów mają czerwony kolor. Bo ten kolor pochodzi od koloru kurtyny w Pleciudze, która stała dokładnie w tym miejscu. A na posadzce na poziomie -1 znajdziecie tytuły wszystkich sztuk granych w Pleciudze. Dzisiejsza Pleciuga, wybudowana od podstaw na potrzeby teatru, przyciąga dzieci i dorosłych znakomitym repertuarem. Prowadzi też zajęcia edukacyjne, a w tamtejszej kawiarence możecie miło spędzić czas nie tylko przed spektaklem. A że w minioną sobotę premierę miała historia Śnieżki, Królewny Śnieżki, to może warto wybrać się w najbliższym czasie do Pleciugi.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl.

0: Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodniopomorskim.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dziś w Willi Lenza kolejny pokaz spektaklu Frida, kolekcjonerka z Westendu, który przenosi nas do świata przedwojennego Szczecina i jednej z jego najbardziej intrygujących mieszkanek. Niewiele osób dziś pamięta, że Frida Dering, ostatnia właścicielka willi przy Wojska Polskiego, była wyrafinowaną kolekcjonerką sztuki. Wraz z mężem Wilhelmem, znanym kupcem zbożowym, przez lata stworzyła imponującą kolekcję obrazów, grafik i rzeźb. Najcenniejsze dzieła przechowywano w specjalnym skarbcu ukrytym pod willą. Choć Deringowie należeli do szczecińskiej elity mieszczańskiej, ich pasja do sztuki daleko wykraczała poza konwenanse epoki. W zbiorach znajdowały się dzieła wyjątkowe i rzadkie, m.in. grafiki Rembrandta. Spektakl z udziałem Olgi Adamskiej odsłania bardziej osobistą i liryczną stronę Fridy Dering. To opowieść o miłości do sztuki, utraconym świecie i mieście, którego przedwojenna epoka bez powrotu nie przeminęła. Teatr Współczesny zaś zaprasza na Dom Niespokojnej Starości. Mądry, niezwykle zabawny, a momentami głęboko poruszający spektakl na dużej scenie, który bezkompromisowo łamie stereotypy i udowadnia, że jesień życia wcale nie musi być szara. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Słuchasz radia Super FM
4: na 97,5.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: I po reklamie.
1: Jest 13. Wiadomości Super FM.
10: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w ich dniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
11: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
12: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
10: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
13: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. Jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
14: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoje kreatywność.
13: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. O, jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
15: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
13: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
10: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach nasza tenisowa sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. A pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
6: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
10: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.
8: Słuchacie radia Super FM.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W czerwcu Kino Zamek w Szczecinie zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc będzie tam można zobaczyć niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców. Wszystkie filmy z tego przeglądu poddane zostały rekonstrukcji cyfrowej, co nadaje pokazom szczególnej wartości. Wśród propozycji Kina Zamek znajdą się zestawy dzieł podpisanych przez twórców niepokornych i kontrowersyjnych jak Luis Buñuel, Pedro Almodóvar czy Andrzej Żuławski. Nie zabraknie tytułów lżejszych i szeroko rozumianego kina gatunkowego jak Milczenie owiec, Donnie Darko czy Casablanca. W trakcie święta klasyki obchodzić będziemy kilka znaczących rocznic. 22 czerwca minie 100 lat od urodzin Tadeusza Konwickiego, a w zamku zaprezentowany zostanie jego ostatni dzień lata. Kontynuowane będą spotkania z Andrzejem Wajdą z okazji setnej rocznicy jego urodzin i pokazany zostanie Człowiek z marmuru. W tym roku minęło 60 lat od premiery Faraona Jerzego Kawalerowicza oraz 50 lat od premiery Wszystkich ludzi prezydenta Alana J. Pakuli z niezapomnianym duetem Redford Hoffman. W bloku poświęconym amerykańskiej klasyce pokazane zostaną Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli oraz rzadko pokazywany na dużych ekranach thriller Co się zdarzyło Baby Jane z udziałem Betty Davis i Joan Crawford. Wśród mistrzów kina, których filmy znalazły się w programie szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej, są też m.in. Krzysztof Kieślowski, Jean-Luc Godard, Francis Ford Coppola, Wong Kar-wai oraz Joseph Losey, którego Służący pokazany zostanie przedpremierowo w Szczecinie z nowej kopii po rekonstrukcji 4K i w ramach redystrybucji klasyki filmowej. Gościem wydarzenia będzie klasyk polskiego kina dokumentalnego Maciej Drygas, który zaprezentuje stworzone z archiwalnych materiałów swoje wybitne pociągi. Wybranym seansom towarzyszyć będą specjalne przygotowane wprowadzenia, które przybliżą prezentowane dzieła filmowe. Spotkania z klasyką w Kinie Zamek rozpoczną się 2 czerwca od seansu Cinema Paradiso, najpiękniejszego filmu opowiadającego o miłości do kina. A jeszcze w tym tygodniu będzie można zobaczyć Podwójne życie Weroniki Kieślowskiego, Rozmowę Coppoli i 3 filmy Luisa Buñuela. Gorąco polecam.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w

0: Reklama.
1: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
2: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
1: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
2: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
2: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: I po reklamie. Tak gra Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Choroby i zaburzenia w działaniu tarczycy są dziś powszechne. Większość z nich dobrze reaguje na leczenie zachowawcze. Istnieją jednak sytuacje, w których operacja jest konieczna. Rokrocznie w całej Polsce nawet 30 tysięcy pacjentów przechodzi operację tarczycy. W roku ubiegłym specjaliści ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie takich zabiegów przeprowadzili ponad 140. Moim gościem jest dzisiaj profesor Jerzy Sieńko, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Witam serdecznie, panie profesorze.
2: Witam panią redaktor, witam państwa.
1: Panie profesorze, zaczniemy od bezpieczeństwa pacjenta. Dlaczego jest takie ważne?
2: Bezpieczeństwo jest ważne dlatego, że nasze życie i nasze zdrowie to są wartości najważniejsze i powinniśmy robić wszystko, aby tych wartości nie narażać, a więc bezpieczeństwo jest czymś, co powinno towarzyszyć naszemu życiu po to, aby ono było jak najdłuższe i odbywało się w jak najlepszym komforcie, w jak najlepszej jakości tego życia. Wszelkiego rodzaju ingerencje w ludzki organizm są związane zawsze z pewnym ryzykiem, gdzieś, gdzie to bezpieczeństwo jest narażone. Nie ma tak, że ingerencja w ludzki organizm jest zupełnie obojętna. Oczywiście w zależności od rodzaju tej ingerencji, bo inne ryzyko, inne zagrożenie bezpieczeństwa będzie w przypadku pacjenta, który będzie miał wykonywane bypassy naczyń wieńcowych na otwartej klatce piersiowej, a zupełnie inne będzie ryzyko związane z bezpieczeństwem pacjenta, u którego metodą laparoskopową będziemy usuwali chory zdrobiały wyrostek robaczków. Ale nie ma takiej sytuacji, że to bezpieczeństwo jest zupełnie niezagrożone. Każda ingerencja w ludzki organizm niesie ze sobą ryzyko wystąpienia określonych powikłań, a więc to bezpieczeństwo gdzieś tam jest zachwiane i musimy sobie z tego zdawać sprawę, dlatego nigdy nie ma takiej sytuacji, że jakikolwiek lekarz wykonujący zabiegi, czy to w zakresie chirurgii, kardiochirurgii, ginekologii, czy interwencyjnej dermatologii, podejmie ryzyko przeprowadzenia zabiegu, jeżeli korzyść z takiego zabiegu nie przewyższa ryzyka wystąpienia określonych powikłań. Nie można, to jest główna zasada wszystkich pacjentów, wszystkich lekarzy, którzy kwalifikują pacjentów do leczenia operacyjnego, jest taka, że korzyść wynikająca z zabiegu musi przewyższać ryzyko złamania tego bezpieczeństwa, ryzyko wystąpienia określonych powikłań.
1: Jaka jest różnica między powikłaniem a błędem medycznym?
2: Jest zasadnicza. Powikłanie to jest coś, co jest przypisane danej procedurze. W przypadku pacjentów, bo dzisiaj rozmawiamy o pacjentach, którzy są leczeni chirurgicznie z powodu schorzeń tarczycy. Powikłania mogą być przy tym zabiegu niespecyficzne i specyficzne. Do tych powikłań niespecyficznych zaliczamy krwawienie pooperacyjne. Może się okazać, że naczynie, które chirurg podwiązał w trakcie zabiegu, że się zsunęła podwiązka, nastąpiło krwawienie pooperacyjne. Może się okazać, że w przypadku pacjentów z nadwagą, z cukrzycą, którzy nie zachowują zasad higieny, może dojść do zainfekowania takiej rany w przebiegu leczenia pooperacyjnego. To są powikłania takie niespecyficzne, towarzyszące każdej operacji, można powiedzieć. I są też te akurat temu zabiegowi przypisane powikłania bardzo specyficzne, a więc do tych powikłań należy uszkodzenie czasowe bądź trwałe nerwu ktaniowego wstecznego, który odpowiada za ruchowe unerwienie naszych fał dwugłosowych. To, że dzisiaj możemy razem rozmawiać, to, że słuchacze nas słuchają, wynika z tego, że nasze fałdy głosowe drgają, a drgają dlatego, że mają unerwienie prawej po lewej stronie pochodzące z nerwu ktaniowego wstecznego. Oczywiście kolejne też powikłanie związane z tym zabiegiem to jest przypadkowe usunięcie gruczołów przytarczycowych, które odpowiadają za gospodarkę wapniowo-mineralną naszego organizmu. To są te powikłania, które są przypisane. I to nie są błędy medyczne. Zdarza się oczywiście, że u pacjentów dochodzi do trwałego bądź czasowego uszkodzenia nerwu ktaniowego wstecznego i nie jest to błąd medyczny, tylko to jest powikłanie. Gdyby chirurg, który usuwa gruczoł tarczowy w trakcie zabiegu pozostawił gazik w ranie operacyjnej, tak się nawet robi, że jak wycinamy jeden płat, jest już usunięty, przechodzimy do usuwania drugiego płata, wkłada się gazik w to miejsce, aby on zapewnił taką względną hemostazę i potem należy go oczywiście na koniec zabiegu usunąć. Jeżeli by chirurg nie usunął tego gazika, wtedy mamy do czynienia z błędem medycznym, ponieważ to wynika jednak z pewnego niedbalstwa, można powiedzieć braku staranności i taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. I to jest ta zasadnicza różnica. Oczywiście pacjenci, którzy często, u których wystąpiło powikłanie, szukają jak gdyby sprawiedliwości, idą, piszą skargi do sądu na szpital, w placówkę, w której był przeprowadzany zabieg, idą do Okręgowej Izby Lekarskiej, do Biura Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, pisząc skargi, że doszło u nich do takiej sytuacji, takiego zdarzenia, pogorszenia zdrowia. Oczywiście to jest sytuacja taka, w której pacjent z powodu wystąpienia powikłania szuka gdzieś, ma roszczenia swoje, wynika z jednej prostej zasady, że lekarz, który przeprowadzał zabieg, nie porozmawiał z tym pacjentem przed zabiegiem i nie wyjaśnił mu, że do tej procedury są przypisane określone powikłania, i nie wyjaśnił temu pacjentowi, że jest diametralna różnica pomiędzy powikłaniem a błędem medycznym.
0: Klinika Zdrowia w radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: I po reklamie.
1: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
11: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie. Po sobotniej tragedii strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
12: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
13: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
11: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu z zagrożonego terenu. Ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
14: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
11: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było blisko połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
2: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
3: Cześć, cześć. Dzisiaj Dzień Dziecka. A skoro Dzień Dziecka, no to trudno znaleźć w Skandynawii miejsce bardziej odpowiednie na wysłanie radiowej pocztówki niż niewielkie szwedzkie miasteczko Vimmerby. To właśnie tutaj przyszła na świat kobieta, która sprawiła, że miliony dzieci na całym świecie uwierzyły, że warto być odważnym, warto być ciekawym świata, trochę niepokornym. Mowa oczywiście o Astrid Lindgren. W sercu Smolandii, krainy lasów, jezior, tych czerwonych drewnianych domków, znajduje się niezwykłe miejsce. Astrid Lindgren's World, czyli świat Astrid Lindgren, to nie jest zwykły park rozrywki. No nie znajdziemy tutaj gigantycznych rollercoasterów, czy też jakichś krzykliwych atrakcji, karuzel. Zamiast tego odwiedzający trafią do świata wyobraźni. Świata, w którym bohaterowie książek właśnie Astrid Lindgren po prostu żyją. Spacerując alejkami tego parku, na przykład można znaleźć się nagle przed willą śmiesznotką, czyli domem, oczywiście, Pippi Langstrom. Dom wygląda dokładnie tak, jak wyobrażali go sobie czytelnicy. Można odwiedzić również tutaj na przykład Katthult, czyli gospodarstwo znane z przygód Emila ze Smolandii, chłopca, który regularnie wpadał na pomysły doprowadzające dorosłych do rozpaczy. A kawałek dalej czeka miasteczko z opowieści, oczywiście, o dzieciach z Bullerbyn, miejscu, które dla wielu Szwedów do dziś jest symbolem szczęśliwego dzieciństwa. Co ciekawe, większość budynków została wykonana w skali dostosowanej do dzieci. To dorośli muszą się czasem schylać, przypominają sobie, jak wyglądał świat oglądany z wysokości na przykład 1 metra. Aby zrozumieć fenomen tego miejsca, trzeba jednak wrócić do samej Astrid Lindgren. Pisarka często powtarzała, że dzieci nie potrzebują idealnego świata. Potrzebują światła, w którym mogą przeżywać przygody. Dlatego jej bohaterowie wspinają się na drzewa, uciekają przed nudą, odkrywają tajemnice, uczą się samodzielności. W czasach, gdy wielu autorów tworzyło grzeczne opowieści wychowawcze, Astrid pozwalała swoim bohaterom być po prostu dziećmi. No nie wszyscy wiedzą, że inspiracją dla wielu książek były wspomnienia z dzieciństwa, spędzonego właśnie tutaj w okolicach Vimmerby. Bo tutejsze lasy, łąki i czerwone gospodarstwa niemal dosłownie przeniosły się na karty jej książek. A kiedy spacerujemy po tym świecie Astrid Lindgren, w pewnym sensie spacerujemy także po krajobrazie jej wspomnień. A może właśnie dlatego to miejsce tak dobrze pasuje właśnie do takiego dnia jak dzisiaj, do Dnia Dziecka? Bo przypomina nam, że dzieciństwo nie składa się z ekranów, aplikacji, technologii, ale składa się z przygód, z wyobraźni, z odkrywania świata, ludzi, którzy potrafią opowiadać historie. A zatem z okazji Dnia Dziecka wysyłamy dzisiaj pocztówkę z miejsca, gdzie właśnie dzieciństwo nie jest wspomnieniem, a jest prawdziwą krainą, do której można wrócić, no niezależnie od wieku, bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi. Do usłyszenia, cześć.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Reklama. Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
3: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano. 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano. 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Teatr Współczesny zaprasza na Dom Niespokojnej Starości. Mądry, niezwykle zabawny, a momentami głęboko poruszający spektakl na dużej scenie, który bezkompromisowo łamie stereotypy i udowadnia, że jesień życia wcale nie musi być szara. Ten spektakl to teatralna, słodko-gorzka fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Siódemka wieloletnich znajomych decyduje się na odważny krok. Postanawiają zamieszkać pod jednym dachem. Wspólna codzienność szybko staje się sceną, na której ścierają się wciąż żywe pragnienia. Głęboko skrywane obawy, ale też nowe plany i niegasnące nadzieje. To prawdziwy manifest pełnego wykorzystania ostatnich lat życia, bez oglądania się na wiek. Wybierzcie się do Teatru Współczesnego i zobaczcie spektakl, który bawi do łez, a jednocześnie zmusza do ważnych refleksji.

0: Na Jasne Błonia wraca Brzdąc. Darmowe dmuchańce, koncerty, tysiące słodkości i rodzinne atrakcje. Dziś Jasne Błonia zamienią się w Centrum Dziecięcej Radości. Brzdąc 2026 to największa impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Szczecinie. Wszystko rozpocznie się o 15:00. Na najmłodszych uczestników czekać będzie aż 14 darmowych dmuchańców. Bezpłatna ciuchcia kursująca wokół Jasnych Błoni, strefy animacji, konkursy, pokazy i koncerty. W programie znalazły się także występy dzieci, pokaz tańca, iluzjonista. Jedną z atrakcji ma być również próba pobicia rekordu we wspólnej Belgijce. Nie zabraknie również słodkich niespodzianek. Integralną częścią wydarzenia pozostaje ceremonia wręczenia Nagrody Brzdąca 2026, która od 31 lat trafia do osób szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz dzieci. Gala rozpocznie się o 17:25. Wstęp na wydarzenie oraz wszystkie atrakcje dla dzieci są bezpłatne. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: To jest Super FM.
3: Super FM, 100% szczecińskie.
2: Radio Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie goń za szczęściem. Zobacz, co je blokuje. Wyobraź sobie, że masz w telefonie filtr. I przez ten filtr patrzysz na wszystko. Te same sytuacje, ci sami ludzie, ta sama praca. A obraz może być zupełnie inny. Czasem widzisz więcej problemów, więcej zagrożeń, więcej rzeczy, które nie działają. A czasem dokładnie w tym samym miejscu widzisz więcej możliwości, więcej sensu, więcej tego, co można zrobić. Co tu się dzieje? Bo przecież to nie zawsze wynika z sytuacji. Okazuje się, że często wynika to z tego, co masz w środku. Bo to, jak się czujesz, wpływa na to, co widzisz. A to, co widzisz, wpływa na to, jak działasz. I właśnie dlatego samo myślenie pozytywne nie wystarczy. Nie chodzi o to, żeby sobie coś wmawiać. Chodzi o to, żeby zobaczyć, co w tobie ustawia ten filtr. Jakie myśli wracają najczęściej? Jakie emocje pojawiają się w ciągu dnia? Na czym skupiasz uwagę? Bo jeśli przez większość czasu jesteś w napięciu, w krytyce, w poczuciu, że coś jest nie tak, to naprawdę mega trudno z tego miejsca zbudować coś dobrego. Nie dlatego, że coś przeciągasz, tylko dlatego, że z tego miejsca podejmujesz decyzję. Inaczej rozmawiasz, inaczej reagujesz, inaczej widzisz ludzi. I to zaczyna tworzyć twoją rzeczywistość. Dlatego zmiana nie zaczyna się od świata. Zaczyna się od tego, co wzmacniasz w sobie każdego dnia. Na czym zatrzymujesz uwagę? Co powtarzasz w myślach? Jak traktujesz siebie? Bo to ustawia kierunek. Spróbuj jeszcze raz. Podążaj za swoim błogostanem, a zobaczysz, jak zmieni się to, co teraz zbudujesz.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Jest 15. Wiadomości Super FM.
7: Pseudokibice psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
8: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
7: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
9: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
7: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
10: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
7: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
11: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
7: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 15 na ulicach Szczecina tłoczno. Jak patrzę na drogową mapę naszego miasta, to już teraz zatrzymacie się na Rajskiego, jadąc w stronę Placu Grunwaldzkiego od strony Alei Wyzwolenia. Owszem, można uciekać w Mazurską i kontynuować przecinając Śląską, potem Papieża Pawła II aż do Placu Odrodzenia. A tam kolejne utrudnienia. Stoi Piłsudskiego do Placu Szarych Szeregów. To samo na tym rondzie dotyczy kierowców na Wielkopolskiej, Wojska Polskiego, Alei Piastów czy 5 Lipca. Korek na Alei Piastów w stronę Placu Szarych Szeregów zaczyna się już na wysokości Bohaterów Getta Warszawskiego. W stronę, jakbyście jechali w stronę właściwie Mieszka Pierwszego. O tak. Przejedziecie bez problemu. Tak samo jest jadąc dalej, aż do dla Reda. Hamulec przyda się dopiero na skrzyżowaniu z Milczańską, czy tuż przed wjazdem na rondo uniwersyteckie. Sznur samochodów czeka także na przejazd przez rondo Hakena. Tutaj utrudnienia czekają Was na południowej, jak i Floriana Krygiera, jadąc od strony Podjuch. Duży ruch także na obwodnicy Przecławia. No i tutaj polecam
2: noga z gazu.
1: Jak zawsze o tej porze korkuje się także okolica ronda Gierosa, czyli Europejska Dworska i Ku Słońcu w obu kierunkach. Podobnie jest na Derdowskiego, a na Giedroycia. No, dokładnie ten sam schemat. Tutaj zatrzymacie się na Kołłątaja, Staszica, Piotra Skargi czy Krasińskiego. I tak jak patrzę, na Alei Wyzwolenia też nie jedzie się łatwo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wannę i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
9: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
8: Bilety do nabycia na eventim.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dziś w Willi Lenza kolejny pokaz spektaklu Frida, kolekcjonerka z Westendu, który przenosi nas do świata przedwojennego Szczecina i jednej z jego najbardziej intrygujących mieszkanek. Niewiele osób dziś pamięta, że Frida Dering, ostatnia właścicielka willi przy Wojska Polskiego, była wyrafinowaną kolekcjonerką sztuki. Wraz z mężem Wilhelmem, znanym kupcem zbożowym, przez lata stworzyła imponującą kolekcję obrazów, grafik i rzeźb. Najcenniejsze dzieła przechowywano w specjalnym skarbcu ukrytym pod willą. Choć Deringowie należeli do szczecińskiej elity mieszczańskiej, ich pasja do sztuki daleko wykraczała poza konwenanse epoki. W zbiorach znajdowały się dzieła wyjątkowe i rzadkie, m.in. grafiki Rembrandta. Spektakl z udziałem Olgi Adamskiej odsłania bardziej osobistą i liryczną stronę Fridy Dering. To opowieść o miłości do sztuki, utraconym świecie i mieście, którego przedwojenna epoka bezpowrotnie przeminęła. Teatr Współczesny zaś zaprasza na Dom Niespokojnej Starości. Mądry, niezwykle zabawny, a momentami głęboko poruszający spektakl na dużej scenie, który bezkompromisowo łamie stereotypy i udowadnia, że jesień życia wcale nie musi być szara. W najbliższą sobotę Teatr Letni stanie się sceną wydarzenia absolutnie wyjątkowego. To będzie jedyne takie spotkanie w Polsce,

0: koncert, w którym potęga muzyki symfonicznej, operowej i filmowej splecie się z magią iluzji światowej klasy. Kulminacją wieczoru będzie magia w najczystszej postaci – lewitujący fortepian. Program koncertu obejmie m.in. muzykę Gwiezdnych Wojen, Ogniem i Mieczem, Piratów z Karaibów, Szczęk czy Pana Tadeusza. Będą dzieła m.in. Bizeta, Brahmsa, Dębskiego czy Gershwina w niezwykłej widowiskowej oprawie, a wszystko w Teatrze Letnim 6 czerwca o 20. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Słuchasz Super FM.
3: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut, tyle zostało do godziny 16, ale niezależnie od tego, jaką godzinę wskazuje zegar, trzeba będzie cierpliwie swoje odstać, by dojechać do celu, a będziecie stać m.in. na energetyków, podążając w stronę Mostu Długiego. Tutaj zator czeka Was już przed rondem portowców i auto powoli snują się wzderzak, by dojechać do Wyszyńskiego. Tam także nie jest kolorowo, bo utrudnienia czekają Was już na wysokości ulicy Sołtysiej w stronę Bramy Portowej, a nad samą Odrą stoi nam Przeże Wieleckie, zarówno od strony Jana Skolna, jak i Kolumba. Teraz czas na północno-zachodnią część miasta, konkretniej na drogę 115, czyli z Zegadłowicza. Z Pilchowa do Szczecina postoicie dobre 10, a tak jak patrzę, nawet może 15 minut, by dojechać spokojnie do ronda Knappa. Na Wojska Polskiego na wysokości pętli tramwajowej Głębokie. Nie jest lepiej, ale ten korek jest zdecydowanie mniejszy jak ten w stronę stolicy Pomorza Zachodniego. Tłoczno w okolicy węzła Łękno. Już teraz hamulec przyda się na Trałguta przy dojeździe do Wojska Polskiego, ale stoi także Majdańskiego w kierunku Pogodna. Wszystkich Świętych to pewny postój i to w obu kierunkach, choć takie mam wrażenie, że większy korek jest teraz w stronę Niebuszewa. Na koniec tego serwisu jeszcze drogi w kierunku prawobrzeżnej części naszego miasta. Tutaj przejezdna zarówno Gdańska, Eskadrowa i Hangarowa, tak samo jest na Floriana Krygiera, ale Batalionów Chłopskich stoi w stronę dzielnicy Zdroje. Podobnie jest także na Leszczynowej w stronę ronda Ułanów Podolskich. Struga przejezdna aż do Zwierzynieckiej. Mówię aż do Zwierzynieckiej, bo później czekają Was korki do skrzyżowania z Niedźwiedzia, a na węźle Kijewo potrzebujecie około 10 minut, by przejechać w stronę centrum miasta. Polecam wjazd do Szczecina węzłem Dąbie. Kolejna pomoc już po godzinie 16. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmaryk, a ja słyszę się z Wami o poranku w programie Dzień Dobry. Tu Super FM, Tomek Janicki. Pięknego popołudnia Wam życzę.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
1: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
3: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
6: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
5: Bilety do nabycia na eventim.pl.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: I po reklamie.
1: Jest 16. Wiadomości Super FM.
10: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
11: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
10: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
12: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
10: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
10: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
0: Super FM. Pogoda.
13: I spodziewam się, że w województwie zachodniopomorskim też tak będzie, że to obłożenie może sięgać 100%. Pytanie tylko, jaka będzie pogoda. Póki co jeszcze są mgliste te przewidywania odnośnie długiego weekendu. Jedno jest pewne, oby nie było tak jak dzisiaj, bo dzisiaj chmur na horyzoncie mamy więcej. Rozpogodzi się pod wieczór, aczkolwiek jeszcze mogą się zdarzyć takie momenty, gdzie w naszym mieście trochę pokropi deszcz.
3: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
13: Ale 15 stopni na termometrach, wieczorem obecnie 18, więc nie jest źle. Dzień dobry, Michał Kaczmarek. Witam Was serdecznie w pierwszy dzień czerwca i tych wątków związanych z Dniem Dziecka też dzisiaj będzie całkiem sporo na naszej antenie, ale mamy także inne informacje, przede wszystkim drogowe. Co dalej z pasami rowerowymi na Mickiewicza? Jak tam na Emilii Plater? O tym na pewno będziemy mówić. Poza tym będzie o tym, że dzisiaj sezon zaczęła Arkonka, a także o tym, że w Szczecinie odbywa się regionalne forum zbrojeniowe i to ważne informacja dla zachodniopomorskich przedsiębiorców. No to zaczynamy podsumowanie pierwszego czerwcowego dnia.

0: to był dzień.
1: Mocniejsze rockowe uderzenie Red Hot, czyli Peppers w Radiu Super FM. 11 minut po godzinie 16. Teraz będzie o tym, że na ulicy Mickiewicza nie powstaną pasy rowerowe, a właściwie to powstaną pasy rowerowe. Wiem, mówię skomplikowanie, ale skomplikowanie o tym projekcie mówił także w porannej rozmowie Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. W tej formule, w której zaplanowano tą inwestycję, ona powstać raczej nie powstanie, aczkolwiek radni zaproponowali alternatywę poszerzającą plany inwestycyjne, ale też mocno odkładające zadanie w czasie. Posłuchajcie fragmentu właśnie porannej rozmowy.
2: Niewątpliwie przed nami decyzja, czy te konsultacje społeczne się odbędą, w jakim zakresie te konsultacje mają się odbyć, ale jest to jeden z istotnych elementów właśnie, jak dalej ma wyglądać ten projekt. Bo ja przypomnę, że ten projekt bardzo się zmienił na przestrzeni tych lat, czyli na przestrzeni 2021 roku i 2026 on mocno ewoluował. Zakładał początkowo pasy, dzisiaj jest jakby w szerszym już zakresie. Część radnych przedstawia propozycję jeszcze większej przebudowy ulicy Mickiewicza. Mamy też obawy w zakresie jakby organizacji ruchu i też opinii policji, tutaj służb dotyczące pewnego rodzaju bezpieczeństwa.
1: No to panie prezydencie, to nie jest trochę tak, że te konsultacje społeczne są w tym momencie takim trochę graniem na zwłokę?
2: Z jednej strony ten projekt uzyskał dużą akceptację społeczną pod kątem jakby liczby głosów.
1: Bo ja w obszarze wiem, 1600 lokalnym, głosów, panie
2: 1600, jeżeli chodzi o inne obszary, to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę sposób głosowania w tamtym momencie i ilość obszarów lokalnych, które miały miejsce. Z drugiej strony mamy świadomość pewnego oporu społecznego i obaw, które są. Mamy też jakby informacje dotyczące właśnie opinii tutaj służb w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowo też my na etapie w ogóle weryfikacji tego projektu informowaliśmy już, że ten projekt, nawet jeżeli będzie zwycięskim projektem, będzie możliwość niezrealizowania ze względu na przepisy prawa i pewnego rodzaju uzgodnienia nawet ze służbami. Dzisiaj pokazujemy te wszystkie właśnie głosy. Ja się cieszę, bo jeżeli nie konsultujemy, jest źle. Jeżeli chcemy konsultować, jest znowu źle. Więc tutaj jest pytanie, co mamy robić. No, jesteśmy nie, przed pewnymi decyzjami
1: nie, no,
2: wydatkowymi.
1: Panie prezydencie, konsultacje miałyby sens w roku 2022-2023.
2: Ten projekt, jeżeli chodzi o dokumentację projektową, mamy od niedawna, jeżeli chodzi o jakby pewnego rodzaju zatwierdzenia. Stąd też zwróciliśmy się do Rady Osiedla dla o opinię, jak oni widzą ten projekt już po tym, jak ten dokument stał się faktem, a nie był pewną rodzaju fikcją i wizją, bo budżet obywatelski ma to do siebie, że tam jest zgłaszana wizja, a nie konkretny projekt budowlany. Mamy projekt budowlany, chcemy go konsultować i tutaj też pokazujemy pewnego rodzaju jakby konsekwencje, które będą, więc wydaje mi się, że jest to właściwy moment. Czemu był wcześniej realizowany? Mi jest ciężko powiedzieć, czemu nie był wcześniej realizowany. Odkąd ja jestem zastępcą prezydenta, on pewnego rodzaju dynamikę nabrał. Jeżeli będzie z tym rzeczywiście duży opór społeczny, będziemy podejmowali dalsze tutaj decyzje.
1: Czyli wizja, a nie konkret. No i jak na to zapatrują się inni politycy? Raczej pozytywnie, choć trudno nie odnieść wrażenia, że to jest wciąż przeciąganie tego zadania nieco w czasie. O tym temacie będziemy mówić jeszcze dzisiaj w popołudniowej rozmowie Radio Super FM. Radny z Pogrodnej, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Szczecińskiej Rady Miasta Mateusz Giryga będzie z nami po godzinie 18. Ale to...

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zerknijmy teraz na ulicę Emilii Plater, gdzie trwają przebudowy i rzeczywiście, o ile na samej Emilii Plater tam się zbyt wiele nie dzieje, tak już dojazdówka od strony Firlika w stronę Dibuła niestety trochę może nam zająć. Podobnie jak opuszczenie skrzyżowania Firlika z Dibuła, jeżeli jedziemy na wprost Łady, to problemu już nie ma, ale jeżeli odbijemy w Dibuła, no to niestety tutaj do skrzyżowania z Parkową jedziemy dość powoli. Podobnie zresztą jest na ulicy Łady w stronę Teofila Firlika, tutaj na skrzyżowaniu z ulicą Dibuła trochę samochodów się ustawiło w kolejce, a więc dojazdówka z Wałów Chrobrego w stronę północnych dzielnic trochę może nam zająć. Podobnie zresztą już dalej Firlika, Nocznickiego i dalej Pawła Stelmacha. Może tutaj nie ma regularnego zatoru, też żebym was nie straszył, bo aż tak źle to nie jest, ale samochody mocno zwalniają. Chyba dolnym tarasem północnych dzielnic szybciej dojedziecie do domu niż na przykład górnym, bo tutaj ulica Emilii Strzanieckiej do samego wiaduktu na Wilczej bardzo powoli, potem trochę już płynniej, ale jak zacznie się już dalej ulica Bogumińska, Chorza, no to wcale nie jest łatwiej. Można powiedzieć, że trzeci dodatkowy pas trochę ruch usprawnił, ale tylko trochę, bo jeżeli jedziecie w kierunku Polic, to niestety do samego skrzyżowania z szosą polską jedziemy bardzo powoli. Pokoju również nie za szybko, więc można powiedzieć, że północ jest odczuwalna zmiana przez ten remont Emilii Plater, który trwa już od nieco ponad tygodnia. Nie jest łatwo także na Niebuszewie. Piszecie, że od Staszica do Ronda Giedroycia, oj, całkiem poważny korek. Ale jeszcze gorzej, wydaje się, jest na ulicy Monte Cassino, Piotra Skargi, na tamtych okolicach niebuszewskich. Tutaj zazwyczaj te popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego przypadają raczej na ulicę 15, na godzinę 15-15.30, a tutaj proszę bardzo 16.22 i tamtędy jest naprawdę bardzo ciężko przejechać, a więc te odcinki Niebuszewa, Łęczna raczej w tym momencie radziłbym wam unikać. 91, 2 czwórki, 5 piątek, czekam na wasze kolejne drogowe sygnały i jeszcze w tej godzinie oczywiście kolejna pomoc drogowa.

0: już je sieci podziemne były największym problemem. Tutaj już podczas spotkań z Radą Osiedla też była mowa o tym, że takie komplikacje mogą mieć miejsce. No więc pytanie, czy plany miasta odnośnie tego, że uda się ten ruch prowadzić tam nawet w czasie trwania remontu, to nie były plany zbyt optymistyczne.
1: Oczywiście my zakładamy różnego rodzaju scenariusze, podajemy te najbardziej możliwe do realizacji. Pewne awaryjne sytuacje też, tak jak powiedziałem, już Kolumba nas nauczyły i oczywiście będziemy reagować. Mamy świadomość trudności śródmieścia, jeżeli chodzi o realizowanie tego typu inwestycji. Czasami mogą się pojawić rzeczy, których nie byliśmy w stanie przewidzieć na etapie projektowania, na etapie jakby wczesno zaawansowanych prac. Dopiero przy tych odkrywkach tak zwanych pojawiają się te wszystkie tutaj kwestie, o których pan redaktor mówił.
0: Cała rozmowa oczywiście w podcastach na naszej stronie internetowej, a my na ulicę miasta jeszcze zajrzymy dzisiaj, żeby sprawdzić, gdzie się tworzą korki, a gdzie już możemy jechać znacznie spokojniej.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Może... Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może... Długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
10: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
11: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
10: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
11: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
10: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
11: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
12: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
13: I po reklamie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Ciasno w centrum Szczecina i są takie ulice i aleje, których radziłbym wam unikać. Na przykład jeżeli skręcicie z Bolesława Trzywoustego w stronę Alei Piastów, to do samego ronda na Szarych Szerrów jedziemy bardzo powoli. Tutaj też wjazd od strony chociażby Bohaterów Getta Warszawskiego albo od strony Ściennego może być niemożliwy. Za to w drugą stronę, czyli w stronę Placu Kościuszki, Aleją Piastów jedziemy dość swobodnie i dopiero przed samym Placem Kościuszki na sygnalizacji świetlnej jedną serię świateł trzeba będzie poczekać. Ale już jeżeli mówimy o ulicy Trzywoustego, to kiedy mijamy Plac Kościuszki i próbujemy dojechać do 26 kwietnia, to tutaj niemal na całej długości ulicy niestety również bardzo mocne spowolnienie tempa. Potem 26 kwietnia czy Aleją Bohaterów Warszawy już bez problemu, ale te odcinki dojazdowe do dwóch głównych skrzyżowań w tamtych okolicach niestety trochę czasu nam zajmą. Zresztą co tu dużo mówić, sama Brama Portowa, czyli jedno z większych skrzyżowań w mieście, o ile dojazdówka od strony Mostu Długiego nie zajmuje nam zbyt wiele czasu, to dobra wiadomość. Tak już niestety od Alei Niepodległości stoimy prawie, że od samej Kaskady do samego skrzyżowania i niestety postoimy także na Placu Zwycięstwa. Tutaj rozjazdówka w stronę Alei Wojska Polskiego albo na wprost Trzywoustego dużo czasu może nam zająć. Nie chcę was straszyć, ale parę minut to niestety na pewno. Jeszcze zaglądamy na sekundę na Pomorzany. Tutaj Mieszka pierwszego bez większych problemów, to dobra wiadomość. Nie ma korków także na Tamie Pomorzańskiej, to też dobra wiadomość. Budziszyńska, Włościańska, tamte rewiry przejezdne bez problemów, a więc tym się cieszmy. Do Ronda Uniwersyteckiego dojedziemy bez żadnego problemu, ale jeżeli już mówimy o ulicy Cukrowej, czyli dojazdówce do Ronda Uniwersyteckiego, to jest trochę gorzej. Jeżeli miniemy przejazd kolejowy, to również wyjazd w stronę Przedsławia. Czy to od strony Cukrowej, czy od strony Krygiera, trochę czasu może nam zająć. Tutaj te korki stają się coraz płynniejsze, więc to jest dobra wiadomość. Im późniejsza godzina, tym łatwiej tamtędy przejechać, ale do skrzyżowania z ulicą Dorajkowa niestety jedziemy dość powoli. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Ja nadal w Radiu Super FM czekam na wasze sygnały.
2: No fighting.

0: No dzisiaj mamy pierwszy dzień czerwca i myślę sobie, że żaden rodzic nie zapomniał, jak ważne to jest święto dla wszystkich dzieciaków. Poniedziałek, Dzień Dziecka, okazja, żeby iść do kina, na lody i żeby wspólnie spędzić czas. Jakie są dziecięce marzenia w Szczecinie, sprawdzał Piotr Jarząbek.
1: Dzień Dziecka, wszystkiego najlepszego. Jakie macie plany na dzisiaj?
2: Żeby się dobrze bawić.
1: A coś konkretnego planujesz, czy jakieś wyjście?
2: Nie. No. Raczej będziemy w szkole bawić się na dmuchańcach, a potem pójdziemy pewnie z rodzicami na lody.
3: Ja tak samo chyba.
1: A co w przyszłości? Jakie masz marzenie, jakie masz plany? Kim chciałbyś zostać? Może tak?
4: Jeszcze o tym nie myślałem, więc nie wiem jeszcze zbytnio.
5: Ja piłkarzem.
1: A no to muszę zapytać, który ulubiony?
5: Ronaldo.
6: Ja do końca jeszcze nie wiem w sumie.
7: Ja raczej fryzjerką.
1: Kim byś chciał zostać w przyszłości?
8: Jeszcze nie wiem, ale chyba youtuberem.
1: O, ale jakiś ulubiony jest youtuber? Na kimś się wzorujesz?
8: Nazywa się Komar.
9: Ja koszykarzem.
1: A ulubiony koszykarz?
9: Dużo mam, ale ulubiony to jest...
1: Strzelam, LeBron James.
9: Tak. Ale mam jeszcze jednego takiego, ale tak to LeBron James.
1: No to się jeszcze pochwal tym jednym, kto to jest.
9: Nie pamiętam go dokładnie.
0: Koszykarzem, piłkarzem, youtuberem czy fryzjerką, oczywiście wszystkim dzieciakom, z którymi rozmawiał Piotr Jarząbek, życzymy spełnienia marzeń i tego, żeby to był dla nich absolutnie niezwykły Dzień Dziecka. A do godziny 19 na Jasnych Błoniach trwa impreza plenerowa Brzdąc, więc możecie, drodzy rodzice, podpowiadam tak delikatnie, zahaczyć na przykład Jasne Błonia, bo tam naprawdę do wieczora dużo atrakcji dla dzieci, dmuchańce, malowanie buziek i ogólnie fajne wydarzenie dla całych rodzin, a więc serdecznie zapraszam i polecamy. 10 minut i będzie godzina 17. To są najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: To był dziennik.
1: Za 2 minuty będzie godzina 17, więc za 2 minuty na naszej antenie najświeższe wiadomości. A potem będziemy mówić między innymi o tym, że Arkonka, no może w niezbyt sprzyjający dzień, jeżeli chodzi o aurę, ale w sprzyjający, jeżeli chodzi o kalendarz, bo w Dzień Dziecka rozpoczyna kolejny sezon letni. Będzie także o forum zbrojeniowym, które odbyło się dzisiaj w Północnej Izbie Gospodarczej, a także będą wiadomości sportowe, przygotowane przez Piotra Jarząbka.
0: Ale to był dziennik. Reklama. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
2: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 17. Wiadomości Super FM.
7: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
7: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych. Taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
9: Kowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
7: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński w rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów. Zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
10: 2 kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
7: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
5: Super FM. Pogoda.
1: W tej godzinie będziemy Was zapraszać na Arkonkę, która właśnie dzisiaj rozpoczyna swój sezon. No i pytanie, czy w taką pogodę pływanko to jest fajny pomysł na popołudnie i na Dzień Dziecka, czy może nie do końca? No pewnie ile osób, tyle opinii, aczkolwiek pojawiają się takie prognozy, które mówią, że można być mokrym idąc ulicą, nawet bez konieczności odwiedzania kąpieliska. Przelotny deszcz jest więc dzisiaj możliwy, ale uprzedzam, nie będzie zbyt intensywny i późniejszym wieczorem nawet się rozpogodzi. Jutro cieplejszy dzień, nawet 24 stopnie, ale chmury na horyzoncie też będą się pojawiać. Ciśnienie dość stabilne, wiatr też niezbyt silny na szczęście.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: No i witam Was ponownie. Druga część naszego podsumowania poniedziałku w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Zaczyna się właśnie teraz. Będzie o forum zbrojeniowym, które odbywa się dzisiaj w Szczecinie, o wspomnianej Arkonce, ale będzie także dużo informacji sportowych i tych dotyczących bieżących tabel rozgrywkowych, ale także tych sportowych, infrastrukturalnych. Bądźcie z nami, zapraszam. 4 minuty po 17.

0: najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i to była Doda na naszej antenie. A tymczasem przechodzimy do kolejnych ważnych rzeczy, które dzisiaj działy się w Szczecinie. Na przykład miało miejsce czwarte regionalne forum zbrojeniowe, podczas którego dyskutowano o programie SAFE, ale nie tylko. Padły tam deklaracje, że zachodniopomorscy przedsiębiorcy będą mogli szerzej partycypować w wydawaniu środków związanych właśnie z obronnością.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek tłumaczył ideę forum: gdy płynie czas od podpisania umów programu SAFE, musimy przyspieszyć, stwierdził Wziątek.
2: Znajdując partnerów do tego, aby pomogły i Polskiej Grupie Zbrojeniowej, i innym firmom prywatnym w realizacji tych zamierzeń. To spotkanie ma między innymi temu służyć. Nie tylko poznaniu potencjału gospodarczego, nie tylko poznaniu przemysłów i ofert, ale także nawiązywaniu bardzo konkretnych kontaktów i relacji. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie mogła powiedzieć, czego oczekuje, jakiego wsparcia. Firmy z naszego regionu, z Pomorza Zachodniego, mogą powiedzieć, co oferują, jakie mają możliwości i jak mogłyby służyć rozwojowi tego programu.
1: Zainteresowanie jest bardzo duże, a zamówienie dla wojska to możliwość dla firm z bardzo wielu branż, tłumaczył prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
3: Chcemy dyskutować, co lepiej robić, jakie tu są pomysły, jaka jest infrastruktura, jakie są możliwości, jakie są kompetencje. Szukamy tego, czego my nie mamy. Monopolu nie mamy, nie chcemy wszystkiego sami robić, szukamy partnerów i oby jak najwięcej było ich właśnie tutaj w województwie zachodniopomorskim. To jest nasz cel tego spotkania. Myślę, że i przedsiębiorcy, i my wyjedziemy bogatsi o wzajemne relacje, kompetencje, namiary teleadresowe i umawiamy się, będą pracowały stoliki, jest część plenarna, potem każdy przedsiębiorca indywidualnie spotka się z naszymi przedstawicielami.
1: W poniedziałkowym spotkaniu akredytowało się ponad 250 firm ze Szczecina i regionu, podkreślała prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk.
4: Będziemy pytać się pana prezesa, jak przedsiębiorca z województwa zachodniopomorskiego może uczestniczyć w tym procesie, jak może sprawić, żeby Polska była bezpieczniejsza, bo chcemy być również beneficjentami tego programu i cieszę się, że dzisiaj jest to forum i będziemy mogli dowiedzieć się więcej, jak nasz region może stać się bezpieczniejszy, bo nasz region jest coraz ważniejszy, mamy tutaj coraz bardziej rozwijające się porty, infrastrukturę krytyczną, gazoporty, więc nasz region jest bardzo ważny.
1: Jak tłumaczył prezes PGZ, w czasie wizyty w Szczecinie miał także okazję spotkać się między innymi z samorządem czy środowiskami naukowymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, aby z nim także dyskutować o współpracy przy produkcji dla sektora obronnego.

0: to był zespół Pet Shop Boys na antenie Radia Super FM, 21 minut po godzinie 17. Już mówiłem, że Arkonka otworzyła dzisiaj swoje podwoje, nowy sezon, to także atrakcje, które dobrze są już znane mieszkańcom naszego miasta. Arkonka niewątpliwie jest tym basenem plenerowym, który rokrocznie przysiąga dosłownie tysiące mieszkańców naszego miasta. O Arkonce właśnie z Pauliną Łądką z Urzędu Miasta w Szczecinie rozmawiał Andrzej Kutys.
1: To nie jest zaskoczenie, od 1 czerwca co roku jest otwierana szczecińska Arkonka, Paulina Łądka, Biura Prasowe Urzędu Miasta. Są też nowości, zdaje się, w tym roku.
2: Tak, rzeczywiście w poprzednich latach również dzieci, te młodsze, mogły wchodzić za darmo na teren Arkonki. Natomiast od tego roku ten wiek podnosimy i bezpłatne wejście jest dla dzieci do 7 roku życia.
1: Czego można się spodziewać na Arkonce w tym roku? Czegoś nowego, czy standardowy zestaw, że tak powiem, atrakcji? Jak to wygląda?
2: No ten zestaw atrakcji jest na pewno bardzo duży. Są oczywiście baseny, które przyciągają wszystkich miłośników kąpieli wodnych. Jest basen sportowy, basen łezka, basen morze dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie i rwąca rzeka. Oczywiście wszelkiego rodzaju aktywności w wodzie odbywać się będą pod czujnym okiem ratowników WOPR, ale są też atrakcje, jest mocno rozbudowana infrastruktura dookoła basenów. Mamy boisko do piłki siatkowej, plażowej piłki siatkowej, mamy korty do tenisa, do badmintona, mamy siłownię pod chmurką, oczywiście jest również plac zabaw, skatepark, miejsce na grilla, leżaki, hamaki i wszystko to, co jest potrzebne do tego, aby przyjemnie spędzić czas na świeżym powietrzu.
1: Oczywiście trzeba kupić bilety. W poprzednich latach, z tego co pamiętam, no bywały pewne problemy z wejściem, w sensie długie kolejki się tworzyły. Czy w tym roku nie będzie takiego kłopotu, jak dystrybucja biletów będzie wyglądała?
2: Oczywiście można standardowo zakupić bilety w kasie, ale można też zrobić to drogą elektroniczną. To na pewno uchroni nas przed ewentualnymi kolejkami. Zakupu można dokonać za pośrednictwem mobilnej karty miejskiej i wtedy z takim elektronicznym biletem udajemy się bezpośrednio do ochrony i wchodzimy bez kolejki z ominięciem kas.
1: Do kiedy? I pytanie, które co jakiś czas ożywia emocje w dyskusji, jak będzie ładna pogoda, to co wtedy?
2: Arkonka będzie czynna, ten sezon kąpielowy jest zaplanowany do końca sierpnia i tak naprawdę nie przewidujemy w tej chwili wydłużenia tego sezonu. W ubiegłym roku był on nieco dłuższy, bo zahaczał o pierwszy tydzień września i nie było wielkiego zainteresowania. Tak naprawdę pojedyncze osoby odwiedzały kąpielisko w tym okresie, który tak naprawdę naturalnie chyba jednak jest takim okresem już bardziej, kiedy mieszkańcy zajmują się trochę innymi sprawami, już raczej wchodzi szkoła, więc na ten moment ten sezon jest do końca sierpnia przewidziany.
0: Z Pauliną Łądką z Urzędu Miasta w Szczecinie rozmawiał Andrzej Kutys. Sezon na Arkonce zaczął się dzisiaj, trochę osób tam przyszło.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. 17:28 już prawie na zegarach. Muzycznie przed nami m.in. Demona, R.E.M. czy duet Madonny i Sabriny Carpenter. Przed nami także informacje sportowe. Co tam w tabelach rozgrywkowych sprawdzał Piotr Jarząbek, o tym będziemy mówić, ale będzie także o inwestycjach, na przykład o nowym boisku przy ulicy Tenisowej.
1: Ale to był dzień. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: I po reklamie.

0: Aby udzielić.
1: Sporo sportu będzie w tej godzinie w Radiu Super FM, ale też sportu niekoniecznie pod kątem tego, kto wygrał, a kto przegrał, ale także pod kątem, co się wybuduje i co się wyremontuje. Na przykład teraz dobre wiadomości z ulicy Tenisowej. Szczegóły zna Piotr Jarząbek.
2: To kolejna inwestycja w ramach programu Moja Dzielnica, Moje Boisko. Tym razem rewitalizacji doczeka się obiekt przy ulicy Tenisowej, na którym na co dzień trenują piłkarze Salosu Szczecin. W ramach inwestycji planowany jest remont głównej płyty boiska, a także budowa orlika, zaplecza szatniowego oraz parkingu. Jak mówił wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski, to właśnie do boisk są w naszym mieście największe kolejki.
3: Każda rozbudowa obiektów do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i z oświetleniem oraz zapleczem takim socjalno-szatniowym jest potrzebna, bo największe kolejki do boisk, do obiektów są właśnie w piłce nożnej. Tutaj klubów, które powstały, jest cała masa, ale też dzieci trenujących. To jest ponad 4 tysiące dzieci trenuje w różnych klubach amatorskich, uczniowskich i te wszystkie kluby chcą prowadzić treningi, a obiektów jest za mało, więc stworzenie dodatkowego boiska, które będzie miało sztuczną nawierzchnię, pozwoli nam na rozgrywanie treningów niemalże kilkanaście godzin na dobę.
2: Prezydent Biskupski przewidywał również koszty inwestycji.
3: Szacujemy je mniej więcej na około 19 milionów, ale oczywiście po przeprowadzeniu postępowania przetargowego będziemy znali ostateczne kwoty.
2: Prace na boisku przy ulicy Tenisowej mają ruszyć na początku przyszłego roku.
1: A to był materiał przygotowany przez Piotra Jarząbka. Piotr Jarząbek jeszcze będzie mieć dla Was dzisiaj bieżące informacje sportowe. Jako, że mamy poniedziałek, więc czas podsumować weekend. Weekend trochę rozczarowujący sportowo, ale o tym więcej już za moment. Muzycznie najpierw Shawn Mendes, a potem Jeremy i Artur Sikorscy.

0: No to teraz w Radiu Super FM obiecane wiadomości sportowe przygotowane przez Piotra Jarząbka.
1: Zwycięstwo na wicemistrzostwo, porażka, ale dająca utrzymanie i przegrana, zabierająca awans. Szczecińskim kibicom w ten weekend emocji na pewno nie brakowało. Zacznijmy od tych pozytywnych wyników. Zwycięstwo 1-0 nad Śląskiem Wrocław i wicemistrzostwo Polski piłkarek nożnych Pogoni Szczecin. Zawodniczki kobiecej Dumy Pomorza przed spotkaniem nie miały już szans na mistrzostwo. Ten tytuł kolejkę wcześniej zapewniły sobie piłkarki Czarnych Sosnowiec. Granatowo-bordowe musiały jednak wygrać, jeśli chciały zapewnić sobie drugie miejsce na koniec sezonu. To się udało za sprawą jedynej w tym spotkaniu bramki, którą w 15 minucie głową strzeliła kapitanka drużyny Weronika Szymaszek. Takim samym wynikiem, ale niestety na niekorzyść, zakończył się mecz piłkarzy Świtu Szczecin z Olimpią Grudziądz. Na całe dla Dumy Północy szczęście inne wyniki ułożyły się korzystnie. Punkty zgubił bezpośredni rywal Resowia Rzeszów i Świtowcy utrzymali się w Betlik drugiej lidze. Gdyby nie to, mogliby grać w barażach o utrzymanie, a tam nie wiadomo, jakby się wszystko potoczyło, komentował trener Świtu Marcin Sasal.
2: Powiem tyle, nie możemy takiego meczu, który decyduje o wszystkim, grać. To nie było bez zaangażowania, tylko no, to coś powinno być więcej. Liczyłem na to, że my te końcówki mamy dobre. Straciliśmy bramkę, mogliśmy stracić jeszcze jedną, bo Olimpia miała konkretne sytuacje, ale też mieliśmy piłkę meczową dla las, czyli dającą 1-1. Koziara nie trafił w piłkę, nie wiem, z 2 metrów, z 3 metrów. Po prostu to jest ten niefart, który mieliśmy. Sami żeśmy sobie zgotowali ten los. Natomiast teraz z tego czasu nie wolno przespać, trzeba zrobić porządki, małe czy duże, to zależy od zarządu, a jak byśmy się wpakowali w baraże, nie wiem, dzisiaj to oceniam 50-50 przy takiej naszej dyspozycji.
1: I na koniec powiedzmy o jeszcze jednej porażce, która niestety zabrała piłkarzom ręcznym Sandra Spa Pogoni Szczecin szansę na awans do Orlen Superligi. Granatowo-bordowi na wyjeździe przegrali 30-33 z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Przypomnijmy, pierwszy mecz rozgrywany w hali przy ulicy Twardowskiego również zakończył się zwycięstwem piotrkowianina, więc sportowcy na wyjeździe musieli od początku gonić wynik. Gospodarze szybko narzucili swój styl gry, szczecińscy szczypierniści starali się odrabiać, co nawet udało się w pierwszej połowie. Na przerwę piotrkowianin schodził z tylko jedną bramką przewagi. Na początku drugiej części gry Pogoń straciła jednak aż 5 bramek z rzędu, czego nie udało się już odrobić w dalszej fazie spotkania. Na koniec dodajmy, tak z pozytywów, że najlepszym strzelcem portowców w meczu z piotrkowianinem był Jakub Polok, który na swoim koncie zapisał 8 bramek, 6 trafień dorzucił Adam Biały.

0: to był dzień.
1: Miley Cyrus, ona umie w przeboje. Flowers, czyli największy przebój zresztą za nami w Radiu Super FM. Jeszcze wcześniej Sting, który mi się kojarzy ewidentnie z filmem Leon Zawodowiec, Shape of My Heart, to też za nami. A przed nami godzina 18, dokładnie za niecałe 2 minuty. Najpierw wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Dziś będzie z nami Mateusz Gieryga, radny Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: I po reklamie.
6: Jest 18. Wiadomości Super FM.
7: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w 2 dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
8: Sklepikarze w gotowości, bo za sprzedaż alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
9: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
8: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych 2 dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
8: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
10: Nie ma ujawnionych wyników.
8: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
8: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
7: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon Francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
11: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
12: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
13: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
7: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
0: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: popołudnie w Radiu Super FM i zaczynamy rozmowę z gościem. Mateusz Dieryga, radny Koalicji Obywatelskiej, jednocześnie przewodniczący Nowej Generacji. Razem ze mną w studiu kłaniam się, panie radny, dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Dosłownie 3 godziny temu miało miejsce spotkanie przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej z przedsiębiorcami w Północnej Izbie Gospodarczej. Byłem na briefingu, relacje nasi słuchacze już mogli wysłuchać i tam padły takie sformułowania, że dzisiaj odbyło się spotkanie odnośnie przyszłości terenów na Łasztowni i że mają się odbyć takie dyskusje, konsultacje, co z tymi terenami zrobić, żeby i spółka Gryf Nieruchomości była zadowolona, i PGZ, i miasto. Niby nic konkretnego, ale zwiastuje pewne rozwiązania. Czy to jest wreszcie sygnał, że coś z tymi terenami na Łasztowni wreszcie się zadzieje?
14: Miejmy taką nadzieję. Pamiętajmy, że miasto Szczecin akurat już od wielu, wielu lat postuluje o to, żeby te tereny trafiły do miasta i powinny być. Bo zwyczajnie jak spojrzymy na budynki, które trafiły w ręce miasta, czy to Bałtycki Port Kultury, czy Stara Rzeźnia, to są miejsca, które zwyczajnie zostały odnowione i pokazują, jak piękna była kiedyś Łasztownia, więc miejmy nadzieję, że to się zadzieje, miejmy nadzieję, że to trafi czy to w ręce miasta, czy to w ręce MON-ów, dyspozycje Polskiej Grupy Zbrojeniowej po to, żeby te tereny zwyczajnie zostały odnowione i były dostępne dla mieszkańców.
1: W tym momencie jest tak, że Polska Grupa Zbrojeniowa ma swoje spółki, w tym spółkę Gryf Nieruchomości, w której interesie chyba nie jest za bardzo dogadywanie się z miastem w tym temacie, bo jak nie będzie się miało czym zarządzać, no to po co teraz spółka? Więc można powiedzieć, że to jest taki trochę pad i chyba póki nie zainterweniują ministrowie, to ten pad będzie utrzymany, a te budynki to jeszcze parę lat i tam się ktoś silniejszy wiatr zawieje i będzie problem.
14: Jestem w stanie sobie wyobrazić pewne partnerstwo pomiędzy tą administracją samorządową i administracją rządową. Myślę, że to też jest pewne rozwiązanie, także miejmy nadzieję, że spółka Gryf tym razem będzie pozytywnie do tego podchodziła. My jako miasto jesteśmy jak najbardziej chętni do tego, żeby te tereny rewitalizować, bo widzimy, jakie to efekty przynosi, widzimy, jak mieszkańcy się z tego cieszą i zwyczajnie to cieszy oko nie tylko Szczecinian, ale też turystów, którzy przyjeżdżają na Łasztownię coraz chętniej.
1: Panie radny, powodem naszej dzisiejszej rozmowy jest dyskusja wokół pasów rowerowych na Mickiewiczu, ale nie ukrywam, że jeszcze jeden temat nam wskoczył w tak zwanym międzyczasie, czyli opisywany przez media dzisiaj list otwarty szczecińskich strażników miejskich do prezydenta Piotra Krzystka z apelem o to, żeby wreszcie zrobić jakieś takie działania, które pozwolą strażnikom miejskim po pierwsze godnie żyć, po drugie godnie pracować. Tam pokazane są informacje odnośnie tego, że strażnicy miejscy w Szczecinie zarabiają najmniej w Polsce, to po pierwsze, a po drugie, że nawet jak przychodzą nowi, to połowa z nich odchodzi po pierwszym kwartale, bo nie wytrzymuje. Co można zrobić, żeby Straż Miejska w Szczecinie lepiej funkcjonowała?
14: Staramy się jako radni już praktycznie od samego początku tej kadencji mówić o tym, że konieczne są podwyżki dla Straży Miejskiej. Ja akurat jestem przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecińskiej Radzie Miasta i mieliśmy na ten temat już kilka spotkań. Efektem zresztą naszego wniosku komisji jest to, że podwyżki zostały w zeszłym roku przyznane dla strażników miejskich w kwocie 700 brutto. Zostały przydzielone z rezerwy celowej, którą pan prezydent posiada i mam nadzieję, że w tych i w kolejnych latach również pan prezydent będzie na to przychylnie patrzył. Pamiętajmy, że to nie jest kompetencja niestety i nad tym ubolewam Rady Miasta, ani radnych, żeby przydzielać podwyżki. To jest czysto w gestii pana prezydenta jako zarządzającego jednostkami. W porozumieniu oczywiście z kierownikiem jednostki i związkami zawodowymi, więc będziemy apelować do pana prezydenta o to, żeby i w tym roku przydzielić takie podwyżki z rezerwy celowej. Jeśli pan prezydent będzie uważał za słuszne, że potrzebuje zwiększenia rezerwy i to wtedy już jest w kompetencji Rady Miasta, my to na pewno zrobimy. Tylko oczekujemy dzisiaj na ruch pana prezydenta, który zaproponuje, że podwyżki musimy udzielić. My taki dezyderat jako komisja skierowaliśmy już w zeszłym roku, żeby taką propozycję przygotować, więc mam nadzieję, że pan prezydent w tym roku przychylnie do tego podejdzie i zwiększymy zwyczajnie środki dla Straży Miejskiej, bo widzimy, jakich praca jest potrzebna.
1: Ale rozumiem, że pan widział ten list otwarty i to w jaki sposób strażnicy miejscy zaapelowali do władz miasta, do prezydenta o pewne poszanowanie swojego zawodu, bo z tego listu trzeba przyznać bardzo merytorycznego. To też jest ważne, bo niektóre pisma dotyczące podwyżek, czy jakiegoś takiego złego dobrostanu, one są bardzo roszczeniowe. Tutaj jest to wszystko bardzo ładnie uargumentowane. No, wynika, że jest duży problem w szczecińskiej Straży Miejskiej. Czy pan na to patrzy z wyrozumiałością, czy to jest trochę tak, że o Jezu, kolejna grupa zawodowa chce więcej pieniędzy, bo im się należy?
14: Absolutnie nie. Akurat do strażników miejskich mam bardzo duży szacunek. Ja widzę ich pracę na co dzień. Współpracuję z nimi też codziennie jako przewodniczący komisji i są u mnie na komisji raz do roku podsumowując swoje działania. I nie tylko oni sami siebie chwalą, ale też wskazuje to policja, wskazuje to Straż Pożarna, która mówi, że o współpracy ze Strażą Miejską może powiedzieć same pozytywne rzeczy i że ich praca jest potrzebna i jest widoczna. Zresztą myślę, że wszyscy widzimy efekty pracy Straży Miejskiej w różnych miejscach w Szczecinie. Widzimy, że tych strażników jest zbyt mało, ale widzimy też to, że strażnicy zwyczajnie chcą godnie żyć i tu jestem przekonany, że postulują słusznie. Ja ten list dostałem jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa również, więc mam nadzieję, że pan prezydent pozytywnie pochyli się zarówno do tego listu, jak i do naszych wniosków z komisji już z zeszłego roku nad tym, żeby te środki zwiększyć, bo im się to zwyczajnie należy.
1: Czyli strażnicy miejscy powinni więcej zarabiać?
14: Zdecydowanie tak, powinni więcej zarabiać po to, żeby zwyczajnie ta jednostka była konkurencyjna. Nie mówię oczywiście do jednostek państwowych, bo to do tego pewnie nie dociągniemy, ale zwyczajnie konkurencyjna dla innych miejsc pracy, po to, żeby przyciągała młodych ludzi, którzy chcieliby pracować dla bezpieczeństwa miasta. Musimy te środki zwiększać, widzimy jaka jest inflacja, widzimy jak różne rzeczy drożeją, więc zwyczajnie pensje nie mogą stać w miejscu. Mam nadzieję, że minimum tyle, ile dostali w zeszłym roku, czyli te 700 brutto, ponownie zostanie przydzielone dla strażników miejskich.
1: Panie radny, czy projekt z szczecińskiego budżetu obywatelskiego, rok 2021, realizacja 2022 potencjalnie, czyli pasy rowerowe na ulicy Mickiewicza, to projekt beznadziejny?
14: Nie, zupełnie nie. Jakby sam projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego został wybrany.
1: Będzie pan polemizować z przewodniczącym klubu?
14: To pamiętajmy jedną rzecz, bo teraz powoduje pan pewną manipulację. Pan przewodniczący też nie powiedział, że projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego jest beznadziejny, a projekt zaproponowany przez miasto w efekcie wygranego szczecińskiego budżetu obywatelskiego. To są dwie różne rzeczy. Mówimy o projekcie,
1: ja
14: który
1: tak
14: został...
1: Ja nie zrozumiałem wypowiedzi pana Tischlera. Zrozumiałem to bardziej na zasadzie, że ten projekt, który został przedłożony do realizacji, jest projektem beznadziejnym. A jak
14: tak.
1: on
14: I tu ma pan, pełną rację. Ten projekt,
1: pan,
14: który
1: myślę,
14: został...
1: że ani ja tego nie wiem, ani żaden z naszych słuchaczy nie wie, jak, że tak powiem, kto tam jeszcze z urzędników dorzucił swój kamyczek do tego projektu.
14: W to nie chcę wnikać, myślę, że dzisiaj to już nie ma żadnego sensu. I teraz dobrze, tak jak pan powiedział, projekt przedstawiony nam do realizacji jest beznadziejny. I to jest prawda. Natomiast nikt nigdy nie powiedział, że sam projekt, który wybrali mieszkańcy, jest beznadziejny. Bo chciałbym zaznaczyć jedną ważną rzecz. Jako radni Koalicji Obywatelskiej nigdy nie mówiliśmy, że nie zrealizujemy ścieżek rowerowych na Mickiewicza. Zupełnie przeciwnie. Powiedzieliśmy, że zrealizujemy ścieżki rowerowe Mickiewicza, ale przy okazji kompleksowej przebudowy, bo nie chcemy tracić ani pasów jezdni, które umożliwiają wydostanie się zarówno z części zachodniej Szczecina, jak i również okolicznych gmin, takich jak Gmina Dobra, do centrum miasta. Chcemy poprawić torowisko tramwajowe, o którym mieszkańcy też już wielokrotnie mówili, że jest zwyczajnie bardzo hałaśliwe, przestarzałe i zwyczajnie wymaga remontu, więc chcemy do tego podejść kompleksowo. Nie chcemy wylewać dziecka z kąpielą, nie chcemy jakby powodować sytuacji, w której skrzyżowania będą się dużo bardziej korkować. Chcemy zrobić to kompleksowo i zrobimy ten projekt SBO, ale zwyczajnie potrzebujemy trochę czasu na to, żeby podejść do tego z głową, a nie po macoszemu i nie na rympo.
1: No właśnie, bo to brzmi trochę tak, panie radny, i że nie zarzucam nikomu złych intencji, ale to jest trochę tak, jakby był plan na budowę garażu, a ostatecznie z budowy garażu wyszedł dwupiętrowy dom, bo miało być najpierw kilka pasów rowerowych wzdłuż ulicy Mickiewicza, potem to się wszystko rozrastało, a teraz proponujecie kompleksową przebudowę, która jest być może bardzo potrzebna, ale z drugiej strony jak patrzymy sobie na kolejkę inwestycji, która jest do realizacji, chociażby tramwaj na Mierzyn czy na Dodrzankę, to mam takie wrażenie, że ta ulica Mickiewicza do remontu się w tej kadencji na pewno nie doczeka, i nie wiem, czy w tej dekadzie się uda to zrealizować, bo to będzie zadanie pewnie za 100 paręnaście milionów jak nic.
14: Aż takim pesymistą bym nie był. Pamiętajmy, że mamy też rządowe dotacje dla dróg. To, co na pewno musi się wydarzyć w tej kadencji, to projekt na tą drogę i mam nadzieję, że dokumentację techniczną zrobimy jak najszybciej, tylko będzie to możliwe. Mam nadzieję, że i w przyszłorocznym budżecie już zapiszemy środki na to, żeby zrealizować dokumentację techniczną. Oczywiście każda przebudowa ulicy to jest proces. To są przetargi, to są uzgodnienia, to są dokumentacje techniczne, więc to zawsze chwilę trwa. Natomiast wydaje mi się, że to jest dużo ważniejsze niż zrealizowanie ścieżek rowerowych, które zwyczajnie będą frustrować mieszkańców. Widzieliśmy reakcję mieszkańców na zaproponowany projekt, widzieliśmy reakcję Rady Osiedla i jako radni miasta musimy wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Z jednej strony tych, którzy jeżdżą rowerami, z drugiej strony tych, którzy poruszają się komunikacją miejską, tramwajami, tych, którzy poruszają się samochodami, i szukać kompromisu. I od tego jesteśmy my. Autor projektu zaproponował jedno rozwiązanie, ZDITM na nie zareagował i zaproponował mieszkańcom pewną koncepcję. Na to zgody mieszkańców nie było, dlatego my jako radni proponujemy, żeby iść dalej i dalej rozmawiać, bo dzisiaj rozmowa w mieście jest najważniejsza.
1: Ale myśli pan naprawdę, panie radny, bo naprawdę, nie krytykując samej koncepcji, bo ona być może jest bardzo potrzebna, ale czy naprawdę wierzy pan, że uda wam się znaleźć na pogodnie jako okręgowi nagle 100 milionów złotych na to, żeby w ciągu, powiedzmy, 5 lat, 4 lat tej kadencji, początku przyszłej kadencji, zrealizować tak wielką inwestycję?
14: Jako radny z Pogodna powiem, że tak, bo wydaje mi się, że powinniśmy wyciągać jak najwięcej środków na akurat te tereny. Zresztą pamiętam, jak na samym początku kadencji mieszkańcy też mówili mi, że nie znajdę środków na chodnik na Zawadzkiego, a dzisiaj ten chodnik robimy,
1: no,
14: więc...
1: Panie radny, no, to jest znowu Sosabowskiego, garaż i dwupiętrowy dom.
14: O Sosabowskiego chodnik mówiliśmy dokładnie to samo i pamiętajmy, co się wydarzyło z Sosabowskiego. Dokładnie była ta sama kwestia. Mieliśmy gotowy projekt, nie było środków, a nagle pojawiły się środki rządowe i zwyczajnie to zrealizowaliśmy, więc mam nadzieję, że to się uda zrobić jak najszybciej. Na pewno dokumentację techniczną powinniśmy zrobić jeszcze w przyszłorocznym budżecie. I tylko jeszcze odpowiadając na jedną rzecz odnośnie budowy garażu a domu, tak się zdarza w szczecińskim budżecie obywatelskim, że miasto powoduje włączenia projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego do innych inwestycji, które i tak były planowane. Ulica Mickiewicza tak czy tak pewnie w pewnym momencie byłaby przeznaczona do remontu, a że wydarzy się to szybciej, to wydaje mi się, że z korzyścią dla mieszkańców i dla nas wszystkich.
1: I jaka dzisiaj jest rocznica?
14: Dzisiaj jest rocznica?
1: Tak, dzisiaj jest rocznica. 1 czerwca.
14: Dzień Dziecka.
1: Pomijając Dzień Dziecka, dzisiaj jest rocznica wyborów prezydenckich. Tak, już wyparliście w Koalicji Obywatelskiej to wydarzenie, że już nie pamiętacie, że 1 czerwca 2025 wybrano w drugiej turze prezydenta Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim.
14: Jestem słaby z dat, więc staram
1: się... Czyli wyparcie jednak.
14: Nie wiem, czy wyparcie. Obywatele wybrali tak, a nie inaczej.
1: Panie radny, na koniec jeszcze pana zapytam i będę to pytanie pewnie aktualizować tak często, jak pan tutaj przychodzi, a przychodzi pan średnio co kilka tygodni.
14: Bardzo mi miło, że mnie pan
1: jak
14: zaprasza.
1: Jak tam deklaracje odnośnie wyborów parlamentarnych, bo to już pewnie za rok o tej godzinie będziecie mieli skonstruowane listy wyborcze, albo przynajmniej skonstruowane już w takiej prawie że finalnej fazie, a tutaj plotki po mieście chodzą, że zastęp młodych działaczy Koalicji Obywatelskiej chce iść do Sejmu.
14: Ja akurat skupiam się na pracy w Radzie Miasta, na mieszkańcach, tak jak rozmawiamy o ulicy Mickiewicza, czy o kwestii dla podwyżek dla Straży Miejskiej, to są dla mnie dzisiaj priorytety.
1: A to dyplomatyczne sformułowanie. Pytanie na ile szczere? Naprawdę pan nie myśli o parlamencie?
14: Dzisiaj myślę o swoim okręgu, myślę o swoich wyborcach, którzy wybrali mnie do Rady Miasta, tam mnie powołali, więc na tym dzisiaj skupiam swoją działalność.
1: Czyli ani pan, ani Stanisław Kaup, ani Małgorzata Wleklak nie idą do parlamentu, nie słyszał pan nic o tym, żeby młodzi chcieli szturmować Sejm.
14: Co będzie w 27 roku, to zobaczymy w 27 roku. Trudno mi się wypowiedzieć, jakie będą okoliczności, natomiast dzisiaj o tym zupełnie nie myślę. Dzisiaj skupiam się na swoich wyborcach, którzy wybrali mnie do Rady Miasta.
1: Mateusz Gieryga, czyli radny Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Nowej Generacji, był gościem popołudniowej rozmowy w Radiu Super FM. Dziękuję panu bardzo.
14: Dziękuję panu. Dobrego popołudnia państwu.
1: I zapraszam na poranek. Na jutro po godzinie 8 rano będzie z nami Monika Pacewka-Tichy ze Stowarzyszenia Lambda Polska. Już teraz gorąco zapraszam. Trzymajcie się, Michał Kaczmarek. Do usłyszenia.
6: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease, auto w abonamencie. To tu.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekstra.

0: reklamie. Super FM Sport.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska nie przestaje zaskakiwać na paryskich kortach. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje w drabince głównej francuskiego turnieju. Teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską. Rozstawiona z numerem 22 Rosjanka pokonała reprezentującą Austrię Anastazję Potapową 6-4, 2-6 i 7-6. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. A za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w mistrzostwach 3x3. Podopieczne trenerki Edyty Koryzny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a późnym wieczorem z Czechami. O najważniejszej koszykarskiej imprezie, jaka odbywa się w Polsce. Michał Waszkiewicz.
2: 10 minut dynamicznej gry. Akcja za akcją i duża nieprzewidywalność to największe zalety koszykówki 3x3, która z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność. Bo to się świetnie ogląda, mówi trener kadry Piotr Rękiel.
3: Myślę, że będzie to jedna z niezapomnianych imprez, którą Polacy zapamiętają na długi czas. Nie tylko ci, co są fanami koszykówki, ale ci, co również staną się fanami koszykówki.
2: Boisko postawione przed Pałacem Kultury i Nauki wygląda efektownie i nic, tylko walczyć o medale. Większe szanse na podium mają Polki, które już dziś wieczorem zagrają pierwsze mecze grupowe z Madagaskarem i Czechami. Trudniejsze zadanie przed męską kadrą, mówi kapitan zespołu Przemysław Zamojski.
4: Liczymy, że kibice licznie przyjdą i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
2: Polacy grę rozpoczną jutro meczami z Mongolią i Łotwą. Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Mieszkańcy Hamburga odrzucili w referendum kandydaturę swojego miasta do organizacji letnich igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. Blisko 55% głosujących opowiedziało się przeciw. W krajowym wyścigu pozostają jednak Berlin, Monachium i region Ren-Rura.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w Radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się Twój wieczór.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
8: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska grupa zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
9: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
10: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
9: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na 3. Kongresie Wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
11: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
9: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
8: Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
12: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej i produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
8: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
13: Aniela i Laura.
14: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
15: Kiedy przyszły na świat?
13: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
14: Tak. One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie im się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
13: 298 zastrzyków, liczyłam.
14: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
13: Zdrowe podróżniczki.
14: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
8: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
7: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W czerwcu Kino Zamek w Szczecinie zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc będzie tam można zobaczyć niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców. Wszystkie filmy z tego przeglądu poddane zostały rekonstrukcji cyfrowej, co nadaje pokazom szczególnej wartości. Wśród propozycji Kina Zamek znajdą się zestawy dzieł podpisanych przez twórców niepokornych i kontrowersyjnych jak Luis Buñuel, Pedro Almodóvar czy Andrzej Żuławski. Nie zabraknie tytułów lżejszych i szeroko rozumianego kina gatunkowego jak Milczenie owiec, Donnie Darko czy Casablanca. W trakcie święta klasyki obchodzić będziemy kilka znaczących rocznic. 22 czerwca minie 100 lat od urodzin Tadeusza Konwickiego, a w zamku zaprezentowany zostanie jego ostatni dzień lata. Kontynuowane będą spotkania z Andrzejem Wajdą z okazji setnej rocznicy jego urodzin i pokazany zostanie Człowiek z marmuru. W tym roku minęło 60 lat od premiery Faraona Jerzego Kawalerowicza oraz 50 lat od premiery Wszystkich ludzi prezydenta Alana J. Pakuli z niezapomnianym duetem Redford Hoffman. W bloku poświęconym amerykańskiej klasyce pokazane zostaną Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli oraz rzadko pokazywany na dużych ekranach thriller Co się zdarzyło Baby Jane z udziałem Betty Davis i Joan Crawford. Wśród mistrzów kina, których filmy znalazły się w programie szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej, są też m.in. Krzysztof Kieślowski, Jean-Luc Godard, Francis Ford Coppola, Wong Kar-wai oraz Joseph Losey, którego Służący pokazany zostanie przedpremierowo w Szczecinie z nowej kopii po rekonstrukcji 4K i w ramach redystrybucji klasyki filmowej. Gościem wydarzenia będzie klasyk polskiego kina dokumentalnego Maciej Drygas, który zaprezentuje stworzone z archiwalnych materiałów swoje wybitne pociągi. Wybranym seansom towarzyszyć będą specjalne przygotowane wprowadzenia, które przybliżą prezentowane dzieła filmowe. Spotkania z klasyką w Kinie Zamek rozpoczną się 2 czerwca od seansu Cinema Paradiso, najpiękniejszego filmu opowiadającego o miłości do kina. A jeszcze w tym tygodniu będzie można zobaczyć Podwójne życie Weroniki Kieślowskiego, Rozmowę Coppoli i 3 filmy Luisa Buñuela. Gorąco polecam.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99.

0: Jan Pary, niebywały sukces, a ja o Maję Chwalińską zapytałem trenerkę Marty Kostiuk, czyli pogromczyni Ligi Świątek, Sandrę Zaniewską.
1: Myślę, że nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ no, jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek.
0: Tyle Sandra Zaniewska o grze Mai Chwalińskiej, no a Maja Chwalińska wie już też, z kim zagra mecz o półfinał. Niewiarygodnie to brzmi, prawda? O półfinał zagra z Anną Kalińską z Rosji.
2: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Mają Chwalińską a Anną Kalińską odbędzie się w środę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. Doświadczona 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach dyblistek. Zagra na kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykance przyznano tak zwaną dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki z powodu kłopotów wizowych wyleci na mundial za ocean później niż planowała. Na razie podróż przełożono o jeden dzień, a w federacji powołano sztab kryzysowy, który ma rozwiązać wszelkie problemy. Polski pęczynista, mistrz Europy Piotr Michalski, chociaż ma dopiero 31 lat, postanowił oficjalnie zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z pęczynami się nie rozstaje, będzie bowiem asystentem szkoleniowca.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Rząd uruchamia wsparcie dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Iran zawiesza negocjacje pokojowe z USA i mali pacjenci z Lublina na Dzień Dziecka dostali sprzęt ułatwiający badanie krwi.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Trąba powietrzna, która przeszła przez tę miejscowość, zniszczyła ich gospodarstwa. Żywioł uszkodził tam 18 z nich, 11 z nich to mieszkania. Wojewoda zabezpieczył środki na wypłatę zasiłków na tzw. doraźne wsparcie w wysokości do 8 tysięcy złotych. Poszkodowani mogą również ubiegać się o wsparcie do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont zniszczonych domów oraz do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. Na razie w Balcarzowicach trwa sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
3: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
4: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
1: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze. Pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą jeszcze przed długim weekendem. Iran zawiesza negocjacje z USA. Jak mówi tamtejsze MSZ, to efekt ostatnich ataków Izraela na Liban. Działania Tel Awiwu oddalają USA od pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
5: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
1: Jak podaje agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze dziś ma zwołać nadzwyczajne posiedzenie w związku z izraelskim atakiem na Liban. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi Prokuratura Europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne dziś trafiły do małych pacjentów w Dniu Dziecka. Pierwszy swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile w asyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
6: I to kolory zmienia.
7: Tutaj przepływ przez naczynia. Także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia, więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak no, są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
6: Ja dodam, że to w ogóle nie boli.
8: A myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze, i nagle grzyp, i nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
7: Myślę, że
8: to jest wspaniałe.
1: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjnego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, tak by nie trzeba było wbijać igły kilka razy w rączkę małego dziecka.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Opera na Zamku zaprasza na niezwykłą bajkę muzyczną dla dzieci i dla całych rodzin. Toto to opowieść o odwadze i przeciwstawianiu się niesprawiedliwości, o tolerancji i akceptacji, a także sile przyjaźni. Wzruszająca historia napisana przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj z piękną muzyką Marka Serta. To współczesna wersja dobrze znanej bajki o brzydkim kaczątku. Z kolei na scenie kameralnej Teatru Polskiego oglądać można spektakl Związek na odległość niewielką. To komedia inspirowana twórczością Stefanii Grodzieńskiej i Macieja Zębatego. Pełna błyskotliwego humoru, ironii i absurdalnych dialogów o relacjach damsko-męskich. A jeśli wolicie teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie, to Teatr Polski zaprasza na komedię Pół na Pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Przenosimy się do teatru współczesnego, na dom niespokojnej starości. Mądry, niezwykle zabawny, a momentami głęboko poruszający spektakl na dużej scenie, który bezkompromisowo łamie stereotypy i udowadnia, że jesień życia wcale nie musi być szara. Ten spektakl to teatralna, słodko-gorzka fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Siódemka wieloletnich znajomych decyduje się na odważny krok. Postanawiają zamieszkać pod jednym dachem. Wspólna codzienność szybko staje się sceną, na której ścierają się wciąż żywe pragnienia. Głęboko skrywane obawy, ale też nowe plany i niegasnące nadzieje. To prawdziwy manifest pełnego wykorzystania ostatnich lat życia bez oglądania się na wiek. Wybierzcie się do Teatru Współczesnego i zobaczcie spektakl, który bawi do łez, a jednocześnie zmusza do ważnych refleksji. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
4: Hej. Super FM.

0: jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Tajemnicza zawiesina na popularnym krakowskim kąpielisku i nuda pilnie potrzebna dzieciom. W Dzień Dziecka przypominają eksperci.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu, oznajmił amerykański przywódca. Dodał, że za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli odbył bardzo owocną rozmowę z drugą stroną konfliktu. Hezbollah zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane, Izrael nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela, podkreślił. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji TASNIM zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libańskich Hezbollah. Kilkadziesiąt umów na około 120 miliardów złotych podpisano w ciągu 3 dni. Środki na umowy pochodzą z unijnego programu SAFE. Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiej armii, przekonuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego, to jest niedobrone. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SEJ.
1: Program krytykowany jest przez prezydenta Karola Nawrockiego i polityków PiSu i Konfederacji, którzy przekonywali, że środki z SAFE w większości trafią do niemieckich firm. Jak jednak podkreślają rządzący, ponad 80% uzyskanych z SAFE pożyczek ma być wydane w Polsce. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte z powodu nieznanej substancji w wodzie. Miasto poinformowało o zawiesinie nieznanego pochodzenia w akwenie. Badania wykazały, że jej skład jest podobny do środków do odrdzewiania i odkamieniania. W związku z incydentem obiekt został zamknięty. Będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Stolica wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Za godzinę zacznie obowiązywać. Od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie będzie dało się kupić. Pilotaż zakazu wyrażony w liczbie interwencji policji czy straży miejskiej przez pierwsze 3 zimowe miesiące napawa optymizmem, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
4: Te statystyki absolutnie pokazują, że mieliśmy rację, wprowadzając tego typu ograniczenia.
1: A nowy raport z kolejnych miesięcy dopiero powstaje. Choć jak podkreślają psychologowie, nuda jest potrzebna, to jak wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka, dzieciom brakuje na nią czasu. Mówimy o tym w obchodzonym dziś Dniu Dziecka. O zaletach nudzenia się mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie, Marta Szczodrak.
5: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność, umiał ją wykorzystywać, żeby kształtował swoje umiejętności społeczne. I niekiedy rolą nas dorosłych jest tylko być obok i słuchać.
1: Jak wynika z badań, co drugie dziecko twierdzi, że większość wolnego czasu zabiera mu nauka. Co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Super FM.

FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Płonie hala magazynowa w Płocku, na miejscu pracują strażacy. Były ambasador Polski w Ukrainie oddał medal w akcie sprzeciwu. I Maja Chwalińska, niesamowita, na paryskich kortach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. 30 jednostek Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaszenia hali usługowo-magazynowej w Płocku. Pożar wybuchł wieczorem i obejmuje cały budynek. W pobliżu hali znajdują się inne podobne zabudowania, stacje paliw i blok mieszkalny. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Aktualnie nie ma też zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie zabudowania. Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu 4 lata temu ukraińskie odznaczenie za zasługi. Wręczył mu je wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski. Ambasador zaznaczył, że decyzja ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie sytuacji. Tak relacje Kijowa z Warszawą komentują rządzący.
3: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości.
4: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
1: Mówili wicepremier i wiceszef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku najstarsza uczelnia w Polsce uruchomiła 13 nowych kierunków. Wśród nich są m.in. Media Studies, Humanistyka Cyfrowa i Mathematics and Computer Science Advanced Track. Ostatnia z propozycji jest adresowana do szczególnie uzdolnionych maturzystów.
5: W kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przechodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
1: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Do sierpnia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w stolicy. Ruszył remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii miasta. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Najtrudniej będzie w czasie porannych i popołudniowych korków, mówią mieszkańcy stolicy.
6: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
7: Dużo roboty? Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No jak bez remontu nie pojedzie.
1: Miasto uruchomiło komunikację zastępczą. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
8: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Mecz pokaże Eurosport.
2: Super FM.
0: Super FM.

0: Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.